0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: No i nadciągają znowu pały, ale spokojnie, do 40 w naszym regionie nie zobaczymy, no chyba, że mocno nam się termometr nagrzeje. Dziś w południowej Wielkopolsce 32 maksymalnie będą tak gorące miejsca i cały czas niemalże bezchmurne niebo. Wiatr z północnego wschodu nie przyniesie wytchnienia, bo będzie wiał słabo, teraz 11 km na godzinę. Na barometrach 1019 hektopaskali, biometr na razie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Cała Europa przeciw piratom drogowym. Rusza akcja Prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
5: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
6: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
5: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
6: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
5: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
4: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
7: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
4: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro. Trwa prawdopodobnie jak dotąd najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie z tym radzić?
8: Nie wiem, wietrzyć.
9: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
4: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze i 3 zwycięstwa gospodarzy. Legia z Zagłębiem 3-1, Śląsk z Rakowem 2-1 i GKS Katowice Radomiak 3-1. Dziś ostatni mecz Krakowia-Pogoń. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią. Te zespoły jako jedyne wygrały pierwsze 2 mecze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Od samego rana ja też jestem z wami. Dzień dobry w poniedziałek, 3 sierpnia w kalendarzu. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. 215 dzień roku do końca, 150 dni i 50 dni do końca lata. To będzie gorący poniedziałek, upalny poniedziałek. No nie wiem, wymyślcie jakąś nazwę, jak chcecie. Topniejący poniedziałek? No tak. Pewnie niektórzy chcieliby, żeby poniedziałek jak szybko przyszedł, to tak szybko zniknął i żebyśmy mogli przeskoczyć do kolejnych dni tygodnia. Ale tak, wiem, powtarzam się, będę to mówić jak mantra. Nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. Dacie sobie na pewno pięknie radę. Muzyka na 106.4 będzie wam dostarczać energii i, jak to ładnie mówią, łagodzić obyczaje. No to witam tych, którzy już w drodze, jedźcie bezpiecznie, i tych, którzy pracę zaczęli. Smacznej kawy.

0: Dobrze, dobrze, wy znacie ten kawałek, on oczywiście w kwestiach związanych z piłką nożną, ale ja nie o piłce nożnej, absolutnie. Tam Polski nie było, znaczy może byli polscy kibice, kogo było stać na bilet w Stanach Zjednoczonych czy w Meksyku, no to bardzo proszę, czy też w Kanadzie. A my tutaj mamy ogromne brawa dla naszych siatkarzy, to był cudny mecz, oni w końcu to pokazali. Zresztą, oni nie zawodzą, no po prostu, co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że kibicowaliście, że było tutaj też sporo dobrych emocji. Niech oni nam dostarczają ich coraz więcej. Ogromne gratulacje dla reprezentacji Polski w siatkówce.
1: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: To zabieramy się teraz za gazety, te najbardziej krzyczące i kolorowe. Być może już zdążyliście zrobić kawę, no to dobrze, sprawdźmy. To wystarczy chyba czasami zerknąć na okładki. Coś dla emerytów. Ponoć rząd zdecydował w sprawie waloryzacji. W kolejnym roku emerytura ma być większa, uwaga, najmniej o 62 zł. No, można powiedzieć, że będzie na waciki, ale co tam. Emeryci łatwiej zapiszą się do lekarza, więc także prostsze dostępy do specjalistów. To za pośrednictwem IKP. Takie informacje również. Cóż tam jeszcze znajdziemy ciekawego? Jest również coś o politykach. Były premier, czyli pan Morawiecki, wystartował przy kiełbasie. Tak piszą, są zdjęcia. Tam gra w ping-ponga, czyli był grill, był ping-pong właśnie i strzelanie to atrakcje na inauguracji stowarzyszenia byłego premiera. I coś jeszcze w temacie, ponoć bolesny cios od premiera byłego, bo ukradł panu Kaczyńskiemu przyjaciółkę. No, dzieje się. To z przyjemnych rzeczy powiem tak, że Brzozowski już po ślubie. Ponoć piękna Helena i Tynieta Trojańska zdobyła serce Rafała. Rafał Brzozowski ukrywał miłość przed światem, ożenił się i wyprawił wesele na 400 osób. Pierwszy taniec zjawiskowy, no kochani, powiedzieli sobie tak w sobotę, jak piszą media. Piękna Helena rozkochała w sobie przystojnego piosenkarza. Niech im się darzy, dużo szczęścia życzymy oczywiście.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: No i my za kilka chwil ruszamy, znaczy ja ruszam z wami, ja nie ruszając się za bardzo z miejsca, a wy w trasę. Oczywiście przypomnę, co w tej trasie słychać, jak wygląda sytuacja remontowa. Jeżeli wy też macie informację, którą można się podzielić z innymi uczestnikami ruchu drogowego, to pamiętajcie, że możecie także dzwonić, nagrywając tę informację na naszą skrzynkę głosową 62 503 106 4, albo pisząc na profilu Radia Centrum na Facebooku, za co bardzo wam dziękujemy. Fajnie, że jesteście aktywni, że informujecie także innych kierowców o tym, co w trasie. Nie tylko zresztą, bo ta skrzynka głosowa służy dla was w różnych celach. Pozdrawiać też można. No to co, 24 minuty po godzinie 6. Jeszcze wam troszeczkę zagram, a później ruszymy w trasę.

0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę, w tej trasie przyjemnie, ale dzisiaj, oj, dobrze, żeby klimatyzacja była wyczyszczona, działała, żeby było wszystko okej, co byśmy się nie zagotowali. No i oczywiście będę przypominać wam także, żeby dbać się o to auto i o jego zawartość, zwłaszcza pasażerów, co byście ich na słońcu nie zostawiali. W kwestiach związanych z tym, co w trasie słychać, teraz jest całkiem nieźle, można jechać bez większych problemów. Utrudnienia gdzieś tam na Górnośląski, ale to tylko na pachołki na przystanku, więc lekkie zwężenia, bardziej to dotyczy też tych, którzy jeżdżą autobusami, bo autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, który ma tymczasowe oznakowanie, więc tu uważajcie. No i Złota to odcinek, gdzie jednokierunkowa od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu, no i oczywiście trasa Drogi Krajowej 12 Kalisz-Opatówek, tutaj cały czas się dzieje w Zdunach, będzie nam się robiło tłoczno już pewnie za chwilę i pamiętajcie, że objazdy cały czas możliwe przez Tłokinie albo Szałem. No i te prace jeszcze potrwają niemalże do końca roku. Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej, tutaj odcinek od Rondo Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Jeszcze drogowców spotkacie Nela Duchowskiego. Jeżeli chodzi o Krotoszyn, to tutaj pamiętajcie o pracach remontowych na ulicy Wiśniowej, a w Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Nowe przepisy, które dotyczą punktów karnych, zaczynają przynosić pierwsze wyraźne efekty. Coraz więcej kierowców przekracza dopuszczalny limit punktów karnych i traci prawo jazdy. Dane pokazują, że zmiany obowiązujące od czerwca tego roku już wpływają na sytuację na polskich drogach. No i tak właśnie w czerwcu tego roku limit punktów karnych przekroczyło 3427, no właśnie, kierowców tylu. Mam nadzieję, że wśród was nie ma takich, że wy wiecie, że jak noga za ciężka, to potem będzie można pożegnać się właśnie z prawem jazdy albo mocno sięgnąć do portfela. A tutaj, jeżeli chodzi o możliwość wcześniejszego usunięcia, ta limitów punktów karnych została mocno ograniczona.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, ktoś przyszedł na świat właśnie 3 sierpnia, rok 1926. Niezwykły głos, amerykański piosenkarz jazzowy, swingowy Tony Bennett właśnie się urodził. Sięgam po jedną z najsłynniejszych rodzin aktorskich, a tam Martin Sheen, 1940 rocznik, amerykański aktor filmowy, telewizyjny, działacz pacyfistyczny, występował m.in. w roli głównej w filmie Czas Apokalipsy. Totalny klasyk i świetnie tutaj wypadł. No i jeszcze jako prezydent w serialu Prezydencki Poker. James Hetfield, 1963 rok, amerykański muzyk heavy metalowy, współzałożyciel, wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent muzyczny i autor tekstów zespołu Metallica. Evangeline Lilly, czyli znów kino, 1979 rocznik, to kanadyjska aktorka, modelka. Popularność zapewnił jej serial Lost, wcieliła się w nim w postać uciekinierki Katrin Kate Austin. Zagrała także Ose w serii Ant-Man, no i jeszcze w Hobbicie Petera Jacksona Tauriel, elfkę. A urodzeni 3 sierpnia są wierni swoim przekonaniom i mają talent organizacyjny. Są lubiani w towarzystwie, potrafią przekonać innych do swoich planów, a dzięki mądrym decyzjom udaje się im zgromadzić majątek i zdobyć wysokie stanowisko. Mają powodzenie w miłości, poczucie humoru, powinni uważać, aby praca zawodowa nie przesłoniła im zbytnio szczęścia rodzinnego. Szczęśliwa cyfra urodzonych 3 sierpnia to 2. Kamień szlachetny turkus, a sprzyjający znak zodniaku...
0: Kozior. Rożec.
1: No to wszystkim tym z Was, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i mam nadzieję, że będziecie świętować cały tydzień. Dla Was mam bardzo przyjemny kawałek Spicy Margarita. You're my spicy margarita.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wielkie gwiazdy, te można spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. Szczegóły o tym i nie tylko w wiadomościach już o 7:00.
2: Reklama.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: No i przed nami pierwszy w tym tygodniu upalny dzień. Teraz na moim radiowym termometrze jeszcze skromne 17, ale dzisiaj zobaczymy na termometrach 32. W południowej Wielkopolsce mnóstwo słońca, wiatr ze wschodu wyż nie przeniesie wytchnienia, będzie wiał cały czas słabo. Na barometrach obecnie 1019 hektopaskali, ciśnienie jeszcze jest stabilne, a biomet na razie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Zamiast wielkiego ataku na Iran kolejne negocjacje, zapowiedział Trump. Wielkie gwiazdy filmowe możemy spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
5: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
4: Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji, rozpoczynają się w poniedziałek. Szczegółów nie podał. Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apeluje o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. Szczegóły Tomasz Fęskę.
6: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bochański zapewnia.
7: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen prowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
6: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
8: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
6: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
4: Zakopane pęka w szwach, tłumy turystów na Krupówkach i na szlakach. Tak mija pół metek wakacji na Podhalu. Gości przyciągają niezapomniane widoki i piękna słoneczna pogoda.
9: Gdzie byliście?
10: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
11: Szacun, no ale tłok chyba w górach, nie?
12: Jak... Zależy w którym miejscu.
13: Do Świnicy, nie? Już w stronę Kasprowego trochę większe.
14: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
15: Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
16: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
14: Tak, tłumy są.
11: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki. Tak, widoki są świetne. Polecamy wszystkim.
4: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów. Z kolei Kazimierz Dolny nad Wisłą opanowały filmowe gwiazdy. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A wśród nich Joanna Kulik, Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Festiwal potrwa do niedzieli.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze po raz trzeci ze złotym medalem Ligi Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali po bardzo zaciętym meczu USA 3-2. Pod wodzą Nikoli Grbicza biało-czerwoni 9 raz z rzędu stanęli na podium dużej imprezy, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
18: No wspaniale, no tak miało być. To nikt chyba nie zakładał, że w tym sezonie może się to inaczej skończyć. To oczywiście brzmi trochę buńczucznie, no ale no, biorąc pod uwagę skalę talentu, która jest w naszej reprezentacji, i potencjał osobowy i regularność, powtarzalność kadry gry bicia, no to chyba tak to trzeba do tego podejść.
17: Najlepszym siatkarzem turnieju finałowego w Chinach wybrano Tomasza Fornala. Brązowy medal Ligi Narodów wywalczyła Słowenia, pokonując Japonię 3-1. Legia Warszawa liderem Ekstraklasy po drugiej kolejce sezonu. Zespół Marka Papszuna ponownie wygrał, tym razem z Zagłębiem Lubin 3-1.
9: Pokazaliśmy duże jakości, pokazaliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych akcji, odnaliśmy dużo strzałów, strzeliliśmy 3 bramki po takich swoich flagowych, można powiedzieć, zachowaniach i no i z tego jestem bardzo zadowolony, więc mecz na plus, bardzo się cieszę, że pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
17: Kompet punktów po dwóch kolejkach ma także Jagiellonia Białystok, a wczoraj niespodziankę sprawił Śląsk. Wrocław Beniaminek pokonał Raków Częstochowa 2-1. W ostatnim niedzielnym meczu GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie drugiej kolejki Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Jeremy Sochan zostaje w NBA. 23-latek, który jako głęboki rezerwowy sięgnął w minionym sezonie po mistrzowski tytuł z New York Knicks, został nowym koszykarzem Portland Trail Blazers. Nasz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt. Finn Sami Pajari wygrał rajd Finlandii 10. rundę mistrzostw świata WRC. Kierowca gospodarza awansował na pozycję lidera po tym, gdy groźny wypadek miał w sobotę prowadzący Francuz Sébastien Ogier. Pajari, dla którego to drugie w karierze i jednocześnie drugie z rzędu zwycięstwo, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata. Liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Finlandii był trzeci. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dzień dobry tym, którzy się obudzili. 6 minut po godzinie 7:00. Za chwilę powróżymy. Ponoć początek tygodnia może okazać się pracowitym dniem. Możemy mieć wrażenie, że ludzie po prostu się spieszą, mają dużo do zrobienia, ale spokojnie po południu zapanuje weselsza aura. Róbcie kawę, a ja dam znać, kiedy powróżę.
3: Dzień dobry.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Baranie, postanowisz spełnić dzisiaj jakieś marzenia, twoje pomysły? Nam nie mogą na początek się wszystkim podobać, ale spokojnie, nie rezygnuj, rób to, na co masz ochotę. Sport bardzo dobrze ci dzisiaj zrobi, ale uważaj, jak będzie trochę za gorąco. Z kolei pomoże ci oderwać się od dawnych problemów i myśli. Byku, poczujesz, że jeszcze potrzebujesz chwili oddechu od obowiązków. Unikaj dzisiaj spraw ryzykownych, nie spotykaj się z nudziarzami. W końcu zbierzesz także siłę do działania, ale dzisiaj jeszcze delikatnie odpocznij. Kiedy oczyścisz myśli, wpadniesz na odkrywcze pomysły. Co u bliźniąt? Dzień sympatyczny, jeżeli nie wpakują się w czyjeś kłopoty. Nie dajcie się wciągnąć w ryzykowne sprawy, przemyślcie wszystkie decyzje. Dzisiaj warto myśleć o konsekwencjach. Na randce będzie wszystko sprzyjać. Dobra aura, tylko nie wstydź się mówić o uczuciach. Co u raka? Jeżeli ktoś się z tobą nie zgodzi, to się nie obrażaj. Zastanów się, w jakich argumentów można użyć, żeby postawić na swoim. No i cóż jeszcze? Przemyśl swoje ostatnie decyzje, a poczujesz, jak wraca równowaga po pracy. Odpocznij, zajmij się sztuką albo hobby. Dzisiaj same miłe niespodzianki. Lwie, szukaj przygód, uciekaj od nudnych znajomych. Wszystko zaprowadzi ci dzisiaj w niezwykłe okolice. Poczujesz nowe inspiracje. Możesz kogoś spotkać, kto swoimi pomysłami cię zafascynuje. Wiele radości dostarczy także dzisiaj sport. Panno, dzisiaj przejmiesz się tym, co inni sądzą na twój temat. Możesz nawet usłyszeć jakieś dziwne plotki. Pozostań jednak wierna sobie i nie staraj się zdobywać sympatii za wszelką cenę. Jeżeli ktoś cię nie docenia, to może sam ma z czymś jakiś problem. Dzisiaj warto pójść na spotkanie z przyjaciółmi. Wago, zajmij się tym, co najważniejsze. Nie wymagaj zbyt wiele od siebie czy od otoczenia. Zajmiesz się dzisiaj, proszę, psychologią, rozwojem osobistym lub po prostu planowaniem tego, co chciałabyś robić w całym tygodniu. Może się wydawać, że masz ograniczone możliwości, ale kiedy wszystko przemyślisz, znajdziesz świetny sposób na rozwiązywanie problemów. Skorpionie, przed tobą dzień pracowity, ale masz szczęście do pieniędzy. Angażuj się w nowe projekty. Dzisiaj możesz robić naprawdę szybko postępy. Także nowe znajomości okażą się udane. Po południu podejmiesz decyzje, które dotyczyć będą zdrowego stylu życia.
2: Strzelec.
1: Aktywne działanie dzisiaj sprzyja. Wszystko podsunie ci także dobre pomysły, żeby dobrze zarobić. Szukaj czegoś inspirującego, nie daj się nikomu zapędzić do kąta. To, co ludziom wydaje się szalone i niemożliwe, może jednak mieć głębszy sens. A wieczór sprzyja spacerom, zabawie, sztuce i zajmowaniu się hobby. Co u koziorożca z kolei? Ten będzie bardziej pewny siebie. Nie przekładaj koziorożcu ważnych spraw na później, bo dzisiaj masz szczęście. Twoje ambitne plany mają szansę się udać, ale nie przechwalaj się nimi, bo ktoś zacznie z tobą rywalizować. Po pracy czas na zabawę, a może nawet na randkę. Dzisiaj powodzenie ci sprzyja. Wodniku, nie bierz na siebie zbyt wielu obowiązków, zajmij się sztuką, ambitnym hobby. Dzisiaj będziesz nieco rozmarzony. Niektórzy będą się spieszyć i mogą nie zrozumieć, że ty potrzebujesz jeszcze więcej czasu. To będzie mimo wszystko udany dzień, a popołudnie sprzyja trosce o zdrowie. Na koniec rybki będą planować ważne zadania. Nie wszystko może się dzisiaj udać, nie wszystkie decyzje mogą zapaść, nawet bliskie osoby mogą dzisiaj zmieniać zdanie, ale się tym nie przejmuj. Nie przesadzaj z ilością zadań, bo musisz się nieco zrelaksować, żeby reszta tygodnia była udana. Humor poprawi ci książka albo dobry serial.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski, a o tym, co w nich, od reporterki Radia Centrum Agnieszki Walczak.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
2: Trwa akcja Pomaganie Zajechanie i jest takie dodatkowe wyzwanie, które pozwoli zwiększyć już zebraną pulę pieniędzy i o tym wyzwaniu powiemy. A to jest bardzo ważna akcja, bo to jest coś, co pomaga osobom niepełnosprawnym, takim potrzebującym pomocy, więc warto się zaangażować.
1: No właśnie, a jak się zaangażować i co się będzie działo, o tym powiemy więcej w wiadomościach o 7.30.
0: Reklama.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99.

0: Dostawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501-4471. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.

0: Summer Jam, The Underdog Project, takie granie wakacyjne, które na chwilkę przerywamy, bo minęła 7:30, więc czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od odzyskanych praw miejskich przez miejscowość w powiecie ostrzeszowskim. Będzie o ważnym wyzwaniu oraz piłce nożnej dla seniorów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 1 stycznia 2027 roku Wielkopolska zyska dwa nowe miasta. Jednym z nich będzie Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim. Dla tej miejscowości oznacza to odzyskanie praw miejskich po przeszło 200 latach. Orędownikiem ponownego uczynienia Kobylej Góry miastem był wójt Wiesław Berski, który w kwietniu był gościem programu Tak się mówi na antenie Radia Centrum. Tak wtedy tłumaczył te starania.
3: Tak naprawdę już od kilku lat rozmawialiśmy w tym temacie nie tylko w gronie samorządowym, ale też mieszkańcy czy goście się pytali, czy ja planuję, czy samorząd planuje powrót do praw miejskich Kobylej Góry, gdzie te prawa miejskie utraciła w 1793 roku. Ten temat jakby został bardziej poruszony w ubiegłym roku, gdzie też pan Rogalski, historyk, mówił nam, że w przyszłym roku Kobyla Góra ma 640-lecie nadania imienia Kobyla Góra. Dlatego też mówiliśmy, że fajnie by było może połączyć te dwa wydarzenia.
2: W tej sprawie między innymi przeprowadzono konsultacje społeczne, w których prawie 61% głosujących opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich. W mediach społecznościowych przeciwnicy tych starań przedstawiali wiele argumentów przeciw, między innymi potencjalny wzrost podatków czy ograniczenie dotacji, które trafiały do gminy. Mimo tych wątpliwości radni gminni byli niemal jednomyślni. 10 głosów za i jeden wstrzymujący się i opowiedzieli się za planami odzyskania praw miejskich. 30 lipca w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca, w którym ogłoszono m.in. nadanie praw miejskich Kobylej Górze.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dodatkowe 5000 zł dla Barbary, bohaterki tegorocznej akcji Pomaganie za jechanie. Żeby tajemniczy sponsor wsparł zbiórkę, konieczne jest ukończenie specjalnego wyzwania.
4: Sponsor, który nas wspiera na akcję już w tym roku trzeci raz, wpłaci 5000 zł na challenge.
5: Dokładnie, challenge, który będzie polegał na tym, żeby zebrać 20 tysięcy
4: kilometrów.
5: Każda aktywność, rower, bieganie,
4: pływanie,
5: nordwalking, wszystko,
4: spacery.
5: Wszystko, co możecie zapisać na swoich, nie wiem, zegarkach, telefonach, każda aktywność się liczy. Jak zbierzemy te 20 tysięcy, wtedy sponsor płaci 5000 zł dla Baś.
2: Przekazują członkowie akcji Pomaganie za jechanie. Wyzwanie ogłoszono 29 lipca, a czas na jego ukończenie to 30 dni. Zdjęcia dokumentujące kilometry pokonane dla Barbary możecie wrzucać w komentarze pod specjalnym postem w mediach społecznościowych akcji Pomaganie za jechanie. Tego jeszcze w Kaliszu nie było. KP Kalisja uruchamia sekcję walking footballu, czyli piłki nożnej dla seniorów. Zajęcia będą odbywać się bezpłatnie dzięki projektowi PZPN, do którego przystąpił klub. Walking football umożliwi grę w piłkę nożną dostosowanej do możliwości uczestników w formule. Głównym założeniem projektu jest promocja zdrowego stylu życia, integracja społeczna oraz stworzenie przestrzeni do regularnej aktywności ruchowej dla seniorów, powiedziała Radiu Centrum Elżbieta Antczak, prezeska KP Kalisja. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej klub będzie mógł uruchomić nową sekcję, przygotować niezbędną infrastrukturę organizacyjną oraz przeprowadzić zajęcia. W najbliższych tygodniach klub ogłosi nabór do nowej sekcji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No to witam tych kierowców, którzy teraz za kółkiem. Życzę Wam oczywiście bezpiecznego dotarcia do celu i przyjemnej całej trasy. Są takie miejsca, gdzie być może już nieco mniej przyjemnie, bo ruch się wzmożył, ale i tak jest całkiem nieźle, więc możecie jechać ze spokojem. Ja przypomnę Wam o tych największych remontach, gdzie tu no z tym jechaniem jest różnie, bo trzeba będzie postać, a tutaj nawet kilka razy. To droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkocina, gdzie i wahadło i ograniczenie prędkości. części tymczasowa sygnalizacja świetlna, więc żeby tędy pokonać trasę, trzeba wyjechać jednak nieco szybciej. Jeżeli jesteśmy w okolicach Ostrowa, to przypominam, że trwa remont ulicy Wrocławskiej, tu także sporo się dzieje, a droga krajowa 12 Kalisz-Opatówek już powoli także w Zdunach się korkuje. Możecie oczywiście korzystać z objazdów w Kaliszu, z kolei pamiętajcie, że Złota w przebudowie odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych.

0: Zmieniający się styl podróżowania sprawia, że coraz większą popularność wyzyskuje właśnie karawaning i z niszowej formy wypoczynku staje się jednym z najważniejszych trendów współczesnej turystyki. Ważne jest oczywiście świadomy karawaning, co byście wiedzieli, gdzie wodę wylać, nieczystości, no i żeby po sobie posprzątać.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 8.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: and beautiful.
1: Wiecie, że ja znajduję dla was także takie niezwykłe informacje budujące, takie wzbudzające podziw. Nie o jakichś tam celebrytach, no dobra, u nich też się czasami coś zdarza, ale tutaj mamy człowieka, który naprawdę zrobił niesamowitą rzecz. Bartek Foka-Kubkowski przepłynął Bałtyk w pławie. Jako pierwszy człowiek na świecie dokonał czegoś, co jeszcze chwilę temu wielu uważało za zupełnie niemożliwe. I to jest jeden z sukcesów, który robi ogromne wrażenie. Nie dlatego, że wydarzył się całkiem niedawno, ale to dlatego, że zaczął się kilka lat temu, bo tak jest prawdą oczywiście, że to jest imponujące, ponad 160 kilometrów zimnej, mrocznej wody. No Bałtyk nie jest też łatwy, ale najbardziej imponujące jest to, że miał Bartek kilka prób. Po pierwszej nieudanej próbie potrafił uwierzyć, że warto spróbować kolejny raz. Po drugiej znalazł sobie trzecią siłę, po trzeciej czwartą, a po czwartej stanął na brzegu raz jeszcze. I to jest właśnie to, o czym mowa. W poprzednich porażkach urodziła się niezłomność i Bartek Kubkowski przepłynął jako pierwszy człowiek na świecie w pław Morze Bałtyckie. Oczywiście wszystko w porządku. Stanął na plaży w Dziwnowie po 56 godzinach. Udana próba miała na celu także zbiórkę funduszy na wsparcie Cancer Fighters, czyli wszystko to także w bardzo szczytnym celu. Każdy z was może być takim bohaterem. Nie trzeba wcale przepłynąć od razu całego Bałtyku, ale pamiętajcie chociażby o pokonywaniu tych kilometrów i wrzucaniu na zbiórkę, na pomaganie, zajechanie. Więc jeżeli gdzieś jest koło was coś, co jest właśnie takim szczytnym celem, tym mniejszym i większym, no to warto się nie zastanawiać, tylko po prostu działać.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Tak się kiedyś szło na grzewy i zrywało się z krzaczka różne pyszne rzeczy. No i ponoć polskie lasy pełne są owoców, ale zaraz są lekarze także, którzy ostrzegają przed różnymi chorobami. I o tym powiemy w wiadomościach o 8.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: Otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: No powiem wam tak, że już czuć ten gorąc, jak to mówią. I będzie dzisiaj, oj, będzie powyżej 30 kresek w niektórych miejscach. Ponoć to Kępno i Krotoszyn będą tymi najgorętszymi. Na razie jeszcze takie skromne, niespełna 19, ale tego słońca przybywa. Wiatr ze wschodu cały czas słaby i niewiele przyspieszy. Na barometrach w tym momencie 1019 hektopaskali. Biometr już neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożary paraliżują południe, najgorzej teraz w Grecji, Portugalii i Francji. Polskie lasy pełne owoców, lekarze ostrzegają przed groźną chorobą. Płynął bez przerwy przez ponad 2 doby. Polak dokonał niezwykłego wyczynu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już 15 000 osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Marcin Starzec.
4: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 000 hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
3: Pożary pustoszą też Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków, zmusił dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Polskie lasy są teraz pełne owoców. Polacy ruszyli na jagody, jeżyny i maliny. Ważne, by nie jeść ich prosto z krzaka. Można zarazić się bardzo groźną bąblowicą. W tym roku odnotowano już ponad 40 przypadków tej choroby, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Eksperci przypominają, że objawy mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: To jest około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
3: A żeby się przed tym uchronić, wszystkie leśne owoce należy dokładnie myć przed zjedzeniem. Policjanci zatrzymali Mikołaja W., podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Złapali mężczyznę w nocy w województwie zachodniopomorskim, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
6: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach, pełniący służbę w rejonie granicy, zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
3: Według śledczych tydzień temu miał z dużą prędkością potrącić mężczyznę przechodzącego przez pasy i odjechać z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy. Pieszy zginął na miejscu. Zatrzymanemu grozi 20 lat więzienia. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Są już testowane, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Takich urządzeń ma szybko przybywać. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu w ciągu kilku najbliższych lat w całym kraju mają się pojawić tysiące takich maszyn. Za 5. razem dokonał niemożliwego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk, pokonał ponad 160 km w 55 godzin, bez snu i odpoczynku. Swój wyczyn dedykował podopiecznym fundacji Cancer Fighters, a w Dziwnowie przywitały go tłumy kibiców. Bałtyk próbuje teraz pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka i rekordzistka Guinnessa, płynie ze Szwecji do Pobierowa. Wspiera zbiórkę na leczenie i rehabilitację 14-letniego chłopca.
1: Kursy walut.
2: A te zbiórki zasilać można każdą walutą, byleby zasilać właśnie. No to sprawdźmy, jakbyście chcieli euro na przykład. Średni kurs tej waluty teraz to 4,30 zł. Dolar amerykański to 3,73 zł. Frank szwajcarski 4,61 zł. I funt brytyjski, ten ma się najlepiej, więc można do puszki wrzucać. 5,02 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: No i od samego rana pamiętajcie też, żeby wypić dobrą kawę albo zjeść pyszne, najlepiej słodkie śniadanie z tej okazji. Chociaż jak lubicie, tak będziecie wcinać. Z tymi, którzy dzisiaj świętują, a imieniny 3 sierpnia ma Lidia, Nikodem, Augustyn, Szczepan, do tego Dalmacjusz i Dalmacy, bardzo proszę, jakie piękne imię. Kamelia, Marana, Miłosław, Nikodema i Symeon. Wszystkiego co najlepsze i ode mnie już za chwileczkę będzie także przemiły upominek muzyczny. 5 minut po 8.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Reklama. Is this love?

15 minut po godzinie 8. Nasi siatkarze pokazali wczoraj naprawdę świetny kawał sportu. No i to jest to, co powinniśmy oglądać, komu kibicować. No ale nadal, jak zauważają nie tylko eksperci, ale i wy, drodzy fani, jest tak, że różnica w zarobkach między piłkarzami a siatkarzami z reprezentacji Polski jest ogromna. No i wynika oczywiście z niczego innego, jak ze skali biznesu, który stoi za tymi dyscyplinami. Siatkarze zdobywają przecież dużo więcej medali. No w tym właśnie to złoto Ligi Narodów, czyli wygrana ze Stanami Zjednoczonymi. Ach, to cieszy. To piłkarze nożni, mimo skromniejszych, mało powiedziane, skromniejszych sukcesów sportowych, zarabiają w kadrze i w klubach oczywiście wielokrotnie więcej ze względu na globalną popularność futbolu. No cóż, co wy na to, żeby to trochę zmienić? Tak, ja wiem, że wśród was są też ci, którzy uwielbiają właśnie taką piłkę. No ale tak to bywa, że jednak trochę słabo to wygląda. Na przykład piłkarze nie mający stałej pensji dostają około 1000 zł dniówki za pobyt na zgrupowaniu, ale prawdziwa kasa to przecież premia od PZPN, które powiązane są z przeróżnymi awansami, wielkich turniej itd. Łącznie w trakcie udanych eliminacji czy turniejów czołowi piłkarze mogą wyciągnąć od kilkuset tysięcy do ponad miliona złotych, a nasi siatkarze za wygraną dostali $1 000 000 do podziału. Za sukcesy w imprezach międzynarodowych właśnie to premie od Światowej Federacji FIBE, które po podziale na drużynę i sztab mają solidne, ale nieporównywalnie większe kwoty, mniejsze, przepraszam, w ujęciu czysto reprezentacyjnym niż właśnie w piłce nożnej. To co wy na to, żeby tak trochę zbojkotować? Przecież warto jest kibicować tym, którzy później są dumą dla naszego kraju i którzy rzeczywiście są mistrzami, a nie tak, że nie trafiają dalej do rozgrywek. Dość. Kuba i Kuba. Ja myślę, że to jest idealne podsumowanie tej wiadomości finansowej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czas szybko płynie, więc już za kilka chwil kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. O czym tym razem od Agnieszki Walczak.
2: Trwa, w Muzeum Kaliskim można oglądać wystawę Kulisiewicz Akty i kolejny raz zbliża się kuratorskie oprowadzanie, na które warto się wybrać, bo na takim spotkaniu można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć o samych tych obrazach, które są prezentowane, rysunka raczej, i też o życiu Kulisiewicza, o pewnych smaczkach z jego życia prywatnego i twórczości, więc to będzie taka zachęta, żeby odwiedzić muzeum.
1: Koniecznie, tym bardziej, że to już ostatnie takie oprowadzanie po tej właśnie wystawie, szczegóły o 8.30.
0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Zbliża się godzina 8:30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, co z kaliską urologią. Przypomnimy o kolejnej możliwości kuratorskiego obejrzenia wystawy Kulisiewicz Akty i powiemy o radości ostrowskich piłkarek nożnych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miał być już dawno otwarty, jednak dalej potrzeba czasu. Mowa o oddziale urologicznym w Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Dyrekcja placówki wystąpiła o kolejne przedłużenie okresu zawieszenia tego potrzebnego w południowej Wielkopolsce oddziału.
3: Szpital wystąpił do wojewody o przedłużenie decyzji pozwalającej na czasowe wstrzymanie działalności tego oddziału do końca października, ponieważ nie zakończyły się jeszcze prace remontowe, zarówno w oddziale, jak i w poradni. Zakres prac jest duży, no bo poradnia jest rozbudowywana z 30 metrów do 200, plus na oddziale modernizacja, więc zakres prac jest duży.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Jak zapewnia placówka, zespół medyczny jest już gotowy i czeka na uruchomienie oddziału wraz z poradnią. Do tego czasu pacjenci urologiczni muszą szukać pomocy w innych placówkach leczniczych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kto nie zdążył wziąć udziału w pierwszym oprowadzaniu kuratorskim po wystawie Kulisiewicz Akty, ma drugą szansę. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w ten czwartek, 6 sierpnia, organizuje ostatnie takie oprowadzanie po tej wystawie.
4: Ja jako kuratorka będę miała szansę opowiedzieć Państwu o powstawaniu tej wystawy, zinterpretować niektóre prace, opowiedzieć więcej. Takie oprowadzenie kuratorskie myślę, że jest w stanie dużo wnieść do naszej wiedzy. Inaczej dzięki temu odbieramy tę sztukę. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia tej wystawy bez żadnego przygotowania. Po prostu, żeby wejść i poczuć ten klimat, bo klimat w tym miejscu też bardzo się liczy.
2: A zapraszała słuchających Radia Centrum Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki, opiekunka zbiorów Kulisiewicza w Kaliskim Muzeum, a także kuratorka wystawy. Początek o 18:00, wstęp na zwiedzanie kuratorskie po okazaniu bezpłatnej wejściówki, które są do pobrania w siedzibie Kaliskiego Muzeum. Żeńska Ostrowia 1909 utrzyma się w drugiej lidze. W rewanżowym meczu barażowym w niedzielne popołudnie biało-czerwone pokonały 3-0 Fuchs Pułtusk i w nowym sezonie zagrają nadal w piłkarskiej drugiej lidze.
5: Piłkarki Ostrowie 1909 po sezonie były już zdegradowane z drugiej ligi kobiet po tym, jak zajęły 11 miejsce w swojej grupie. Niedawno jednak okazało się, że zagrają w barażach o miejsce w drugiej lidze z Fuchsem Pułtusk. W pierwszym meczu przed tygodniem, choć przeważały, przegrały ostatecznie na wyjeździe 1-2. W rewanżu w Ostrowie odrobiły straty i pewnie pokonały rywalki 3-0. Ostrowia 1909 prowadzenie objęła w 16 minucie po golu Patrycji Czerniejewskiej. W 36 minucie na 2-0 podwyższyła Aleksandra Krawiec. W 53 minucie Ostrowię przed stratą bramki uratowała Monika Gilekowska. W 67 minucie wynik na 3-0 dla Ostrowi ustaliła Patrycja Czerniejewska. Biało-czerwone w dwumeczu barażowym wygrały 4-2 i pozostały w drugiej lidze kobiet. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Toruszamy po raz ostatni. Pamiętajcie, że dzisiaj gorąco, więc warto jest mieć naprawioną klimatyzację. Jak nie, to tak zwany zimny łokieć i wtedy można jechać. No chyba, że macie możliwość, żeby nie wsiadać do auta, na przykład na rower. No ja wiem, że na rowerze też będzie gorąco. W każdym razie, jeżeli już będziecie musieli ruszyć w trasę, to ja szybko przypomnę, jak wygląda sytuacja w Zdunach obecnie, bo to krajowa dwunastka, trasa Kaliszopatówek. No to już wiecie, że o tej porze tam jest gęsto, trzeba będzie postać, ale nadal można także objechać przez tłokienie albo szały, choć chociaż tu miejscami też postoicie. Droga Krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, tu także wiecie, że kilka razy nawet, bo tymczasowa sygnalizacja świetlna, trzeba będzie postać, wahadło, ograniczenie prędkości. W Krotoszynie to utrudnienia na Raszkowskiej, na wysokości świateł, no i prace remontowe na Wiśniowej, a w Pleszowie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: No to wybieramy się teraz do Zabrza, a tam znalazł się pewien pan, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 14 km na godzinę, więc policjanci zdecydowali o nałożeniu na niego mandatu w wysokości 100 zł zgodnie z taryfikatorem. Ale kierowca odmówił przyjęcia mandatu, bo tak mu doradziła sztuczna inteligencja, asystent AI, jak to ładnie mówią. Wiecie, jak to jest ze sztuczną inteligencją. Są tacy, którzy się boją, są tacy, którzy korzystają, a tu chyba bardziej można się bać albo pośmiać z tego, jak ludzie wykorzystują. No i oczywiście później trafiło do sądu i 30-latek został ukarany grzywną 800 zł, czyli ośmiokrotnie wyższą niż wlepiony przez policjantów mandat.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
9: Kalendarz muzyczny.
10: No i zabieramy się za szalone lata 90. 1996 rok. Grupa Los Del Rio singlem Macarena rozpoczęła 14-tygodniową dominację na amerykańskiej liście przebojów i myślę, że tylko, nie tylko na amerykańskiej była na pierwszym miejscu, bo to były te czasy, kiedy Macarena skradła serce, oj wielu, na każdej plaży, na każdej imprezie, w wielu miejscach wszyscy bez względu na wiek wiedzieli, jak zatańczyć ten układ. Więc bardzo proszę, można odejść od biurka, od maszyny, zrobić sobie małą przerwę, ona będzie trwała tylko 3 minutki i śmiało możecie potańczyć. Ciekawa jestem, czy pamiętacie. Już za chwilę nieco zmienimy nutę, więc bądźcie czujni i zróbcie głośniej.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Kalendarz muzyczny.
2: Kolejna data w moim kalendarzu to 1963 rok w Los Angeles. W stanie Kalifornia urodził się James Hetfield, amerykański muzyk heavy metalowy, założyciel, wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent muzyczny i autor tekstów zespołu Metallica. Mam dla Was z tej okazji singiel z 1991 roku z albumu Metallica, to Enter Sandman. Koniecznie zróbcie głośniej.

0: Nie wiem jak u was, ale u mnie było bardzo głośno. Mam nadzieję, że taka muzyka też dodała wam sporo energii. Już za chwileczkę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o wytworach sztucznej inteligencji, które mają być teraz oznaczone. Weszło nowe prawo, szczegóły o 9:00.
1: Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Ja wiem, że część z Was już czuje, że ten gorąc idzie i będzie rzeczywiście dzisiaj bardzo gorąco. Na razie jeszcze skromna, takie niespełna 22 i będzie no dużo więcej, bo do 32 ponoć Kępno ma być tym najgorętszym miejscem w południowej Wielkopolsce. Wiatr cały czas ze wschodu wieje słabo, wytchnienia dzisiaj absolutnie nie przyniesie. Warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznań 24.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wytwory sztucznej inteligencji mają być oznaczone, weszło nowe prawo. Pogoda przyniosła wielkie straty w owocach. Odczują to nasze portfele. A przed nami kilka dni upałów. Są apele o oszczędzanie wody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o sztucznej inteligencji. Generowane przez nią obrazy, nagrania, audio i wideo muszą być już odpowiednio oznaczone. Podobnie rozmowy z botami na czatach to po to, byśmy mogli odróżnić sztuczną inteligencję od tej prawdziwej, co, jak mówią nasi rozmówcy, wcale nie jest takie proste.
4: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
5: Najpierw sobie się przepatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
6: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
7: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
8: Czy ty masz jakiś sposób, jak rozróżniać właśnie sztuczną inteligencję od tego, co jest prawdziwe?
9: Nie mam, tylko czysta intuicja.
3: Załamanie nowego prawa o sztucznej inteligencji grożą kary do 15 milionów euro albo 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Owoce mogą znacznie zdrożeć. Tegoroczne zbiory będą dużo słabsze niż przed rokiem, nawet o 1/5, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Winne były najpierw wiosenne przymrozki i susza, a potem ekstremalne upały, burze i grad. Jak mówią sadownicy, niektóre owoce nie zdążyły dojrzeć, inne dosłownie ugotowały się na drzewach.
10: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
3: Przez to musi wzrosnąć cena, by uprawy nie przyniosły strat. Mało jest porzeczki, borówki i wiśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były też zbiory truskawki. Nie pomogą w tym kolejne upały. A termometry w najbliższych dniach znowu wskażą nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji, mówi Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce. I coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
12: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
11: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
13: Żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
11: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy.
3: Obrońcy zwierząt próbowali w pobliżu Islandii zatrzymać statek do połowu wielorybów. To był protest. 21 aktywistów zostało jednak aresztowanych. Policja twierdzi, że stworzyli zagrożenie dla ruchu statków na morzu. Islandia jest jednym z kilku państw na świecie, które zezwala na komercyjny połów wielorybów. Rocznie ginie ich co najmniej kilkadziesiąt. Zaczęła się druga połowa wakacji. Kilka słów o pogodzie na górskich szlakach. W Karkonoszach warunki do wędrówek dobre. W Beskidach szlaki są suche i dobrze widoczne, za to upał daje w kość. Wieczorem zarówno w Karkonoszach, jak i Beskidach pogoda może się gwałtownie pogorszyć. Na Podhalu wieczorem także możliwe burze. W Zakopanem pełno turystów.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Kolarze o 10.30 wystartują z Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Liczą 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Kolejne etapy to Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań Karpacz, Opole Kociesz, a na koniec najpierw górski etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę czasówka w Wieliczce. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już ósmy start. A w weekend ruszył już kobiecy Tour de France. Dwa pierwsze etapy wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która tydzień temu wygrała kobiecy Tour de Pologne. Malwina Mul była wczoraj 9. Ruszył turniej tenisowy w Toronto. Pierwszego dnia jednak przede wszystkim padał deszcz. Spotkanie Magdaleny Fręch z Leolią Żążą zostało przerwane w pierwszym secie przy stanie 4-4. Mecz zostanie dokończony dziś wieczorem, a później na kort wyjdzie Magdalinety, która zmierzy się z Kanadyjką Karol Zhao. Iga Świątek jest rozstawiona z siódemką i zacznie turniej od drugiej rundy. W ostatnich dniach Polka intensywnie trenowała w Warszawie, a wcześniej zrobiła sobie chwilę przerwy. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Nawet o nim momentami nie myślałam i fajnie było chociaż przez chwilę pożyć innym życiem niż tym turniejowym. W Toronto zobaczymy również Maję Chwalińską. Ona także zacznie grę od drugiej rundy. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali USA 3-2. Brąz walczyła Słowenia po zwycięstwie 3-1 nad Japonią. W sumie był to trzeci triumf Polaków w Lidze Narodów i dziewiąty duży turniej z rzędu zakończony na podium. Po powrocie do Polski siatkarze będą mieli teraz tydzień odpoczynku, a potem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy, na których będą bronili tytułu. Niespodziewany podium zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle i pech młodego Polaka. Kamil Waszek po najlepszym w karierze 6. miejscu został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Zawody wygrał Japończyk Naoki Nakamura przed Estończykiem Kajmarem Wagulem i Rokiem Oblakiem ze Słowenii. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Zakupy? Tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
3: Olej napędowy, na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: To oczywiście Urszula z kawałkiem, w którym ona ciągle narzeka, że czegoś jej brak. Mam nadzieję, że wam nie brakuje przede wszystkim energii i poczucia humoru. My będziemy dbać o to wasze poczucie i dobrego ducha właśnie, bo pogoda będzie i o tym wiecie. Do tego wrócimy już za momencik, ale ja jeszcze dam wam znać, jakie mamy dzisiaj święta. Dzisiaj od samego rana mamy dzień arbuza, więc myślę, że to jest akurat coś, co was nasyci, napoi i ponoć dobrze to robi, więc w takie upały idealnie. Jakby komuś dorzucić, nie wiem, czy w upały można coś takiego robić, no ale jak ktoś bardzo musi i chce świętować, to mamy dzisiaj także dzień czyszczenia podłóg. No, może być i tak. No i bardzo ważne, bardzo przyjemne święto to Międzynarodowy Tydzień Psa Asystującego. A w kwestiach pogodowych w najbliższych wiadomościach o tym Agnieszka Walczak.
1: Znowu jest alert pogodowy o upałach dla naszej części Wielkopolski. Będzie gorąco do czwartku. Ma być upalnie.
0: Okej.
1: Więc warto się zaopatrzyć w butelkę wody.
0: I to nie jedną pewnie.
1: Nie jedną. No zimną. I chyba w te arbuzy.
0: I w arbuzy, no tak.
1: Zimny
0: no.
1: Arbuz w upały jest idealny na przekąskę.
0: My zawsze wam będziemy dawać dobre rady. Jak Agnieszka powiedziała, zimny arbuz idealny na upały. Szczegóły, no może nie o arbuzach, ale o wiadomościach, które dotyczą m.in. pogody już o godzinie 9.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
6: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
7: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: The Way You Make Me Feel to oczywiście Michael Jackson. Do takiego przyjemnego grania wrócimy za kilka chwil. Zbliża się godzina 9:30, więc czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek będzie apel o opiekę nad grobami weteranów, będzie też o kolejnych upałach, a na koniec o udanej inauguracji rozgrywek KKS-u w trzeciej lidze.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zadbajmy o groby naszych bohaterów, tych, którzy walczyli o naszą wolność, apeluje Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia, który od lat dba o pamięć takich osób i miejsca ich spoczynku, włączając w to mieszkańców swojej gminy. W tym roku, w przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, między innymi z harcerzami z drużyny harcerskiej Czerwone Maki Ziemi Cekowskiej oraz społecznikami, posprzątał grób uczestników Powstania Warszawskiego, a później mieszkańców gminy Ceków Kolonia, Łucji i Stefana Adamczyków oraz ich syna Lecha, którzy spoczywają na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. Wcześniej pracownicy cmentarza niszczający nagrobek bezpłatnie wyremontowali. Większość grobów takich osób jednak nie ma tyle szczęścia.
3: I to nie tylko chodzi o powstańców warszawskich, że jeżeli nie ma dzieci, wnuków, jest kolejne pokolenie, no to ten grób staje się zapomniany. I je widać na cmentarzach. To w zależności na jakim terenie ten grób jest położony administracyjnie, no to dany samorząd też ma możliwości wnioskowania do wojewody, jeżeli jest to grób wojenny, albo do Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli jest to grób kombatanta. I wtedy ten grób bohatera naszego staje się takim symbolem oddania Polsce, który jest na cmentarzu, jest zadbany i...
2: Apelował w programie Tak się mówi na antenie Radio Centrum Mariusz Chojnacki. Wniosek o oznaczenie grobu mogą składać samorządy, ale także rodziny i osoby mogące udokumentować udział zmarłego w walkach niepodległościowych. Taki grób może zostać wpisany do ewidencji IPN, ale też uzyskać tabliczkę grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski, znak Tobie Polsko czy Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Upał nie odpuszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla 23 powiatów w Wielkopolsce o wysokich temperaturach na kilka najbliższych dni. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni, temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 22 stopni. Prawdopodobieństwo sprawdzenia się prognoz to 90%, informuje IMGW. Alert pomarańczowy obowiązuje od poniedziałku 3 sierpnia od godziny 12 do czwartku 6 sierpnia do godziny 20. Stopień ostrzeżeń może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i mogą być do niego dodane inne zjawiska atmosferyczne. Udana inauguracja sezonu w BetClick trzeciej lidze piłkarzy KKS-u Kalisz. W miniony weekend w meczu pierwszej kolejki Kaliszanie pokonali na wyjeździe Flotę Świnoujście 1-0. Co ciekawe, był to pierwszy oficjalny mecz tych drużyn po 24 latach. Bramkę na wagę kompletu punktów zdobył w 59 minucie płaskim strzałem z kilkunastu metrów Radosław Zając. Jednak jak przyznał Radiu Centrum trener KKS-u Artur Derwin, w pierwszej połowie w grze jego zespołu było dużo nerwowości, a od straty gola uratował ich Maciej Krakowiak, broniąc rzut karny.
4: Te pierwsze mecze niosą za sobą taki spory ładunek emocjonalny i to na pewno w tych pierwszych 30 minutach nawet mogliśmy to zaobserwować na naszych graczach. Natomiast w drugiej połowie już wyglądało to niebo lepiej z racji tego, że już byliśmy nieco spokojniejsi. Już sobie tą grę zaczęliśmy układać, już było więcej płynności w tych atakach. Po jednym z nich zdobyliśmy gola i się okazuje, że debiutant. Na sam koniec cieszymy się, okazuje się, że to była złota bramka.
2: Piłkarze KKS-u nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek, bowiem już w tę środę rozpoczną rozgrywki w Pucharze Polski. Na początek zmierzą się na wyjeździe ze spadkowiczem z pierwszej ligi, Górnikiem Łęczna. Tymczasem pierwszy ligowy mecz przed własną publicznością KKS-iacy rozegrają w niedzielę 9 sierpnia, kiedy to na stadionie Przyłuckiej podejmą Unię Swarzędz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 10.

0: Reklama. Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

0: No to teraz mała zmiana w muzyce. Wy lubicie, że wy wiecie, że ja lubię takie ostre rytmy i metalowo, i rockowo. I wiem, że wśród was są także osoby, które teraz też zrobią nieco głośniej.
1: A teraz w Radiu Centrum Rock z okienka.
0: No i mam dla was kolejny absolutny klasyk, trzeci album studyjny heavy metalowej grupy Iron Maiden z 1982 roku. Dobry rocznik. Pierwszy album zespołu nagrany z nowym wokalistą Bruce'em Dickinsonem. No i ostatni, w którym brał udział perkusista Clive Burr. The Number of the Beast, Iron Maiden. Koniecznie zróbcie głośniej.
2: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: No i to się nazywa granie Iron Maiden, The Number of the Beast. Mam nadzieję, że takie granie pobudziło Was naprawdę bardzo dobrze i że nie ma wśród Was takich, którzy uciekają. Zaraz mała zmiana nuty i...
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wiadomości. Trochę odetchnięcia i będą w wiadomościach kolejne apele o oszustach, którzy przejmują konta w aplikacji WhatsApp. O tym będziemy mówić, ale także o tym, żebyście ściągnęli nogę z gazu. Niech nie będzie za ciężka. Trzymajcie się prędkości, bo w całej Europie ruszają wzmożone kontrole. Wiadomości o 10:00.

0: reklama. Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur!
1: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: O tym, że alerty są, to już wiecie. O tym, że będzie gorąco też, ale jak mawiają niektórzy, jak jest lato, to musi być gorąco. Nie będzie upalnie, bo to nie będzie powyżej 40 stopni, ale tak do 32 w naszym regionie jak najbardziej. Mnóstwo słońca. Teraz na moim radiowym termometrze już prawie 24. Wiatr ze wschodu i słabo, ciśnienie na razie stabilne, a warunki biometeo powoli będą się zmieniały w niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uwaga na aplikację WhatsApp. Oszuści przejmują konta. Noga z gazu. W całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie. Cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
3: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
4: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
3: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
5: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. Był w szoku, także słabo rozmawiał.
3: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
6: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
3: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe. Początek wyścigu za niecałą godzinę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czyli kolejne sportowe emocje, tym razem inna dyscyplina. 4 minuty po 10. Mam nadzieję, że u Was z kondycją też jest całkiem nieźle.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Tym razem będziemy mówić o nieruchomościach i to mało powiedziane, bo to taka dosyć nietypowa oferta, która zwróciła uwagę internautów, a to na niemieckim rynku nieruchomości. Pojawiła się możliwość zakupienia praktycznie całej wsi. Ten, kto ją kupi, otrzyma m.in. 15 domów mieszkalnych, główny budynek, rozległe tereny zielone i prywatne jezioro. Cały teren zajmuje prawie 15,5 hektara, a to wszystko w spokojnej, leśnej okolicy. Budynki są teraz puste, wymagają remontu. Według przekazanych informacji teren jest przyłączony do sieci elektrycznej, wodociągowej. Oczywiście na ten moment wszystkie niezbędne zgody nie zostały jeszcze wydane. Obecny właściciel poinformował, że stracił już za dużo pieniędzy i czasu na walkę o zgody, dlatego zdecydował się na sprzedaż obiektu. Cena całej nieruchomości to 390 tysięcy euro, co przy obecnym kursie to mniej więcej 1,7 miliona złotych. W tej cenie można kupić mieszkanie w centrum Warszawy. Jak to mówią specjaliści, Niemiec płakał, gdy sprzedawał.
2: Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama!
10: Teoria
7: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
12: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 20 minut po godzinie 10, za chwileczkę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Co tym razem o czymś bardzo przyjemnym, a od Agnieszki Walczak.
13: Przeniesiemy się do Pleszewa, tam od wielu miesięcy funkcjonuje ogród społeczny. To jest takie miejsce, w którym osoby nie mające działki, ogródka mogą... otrzymują donice i mogą sobie tam uprawiać rośliny, ale pomysł się tak spodobał, że ten ogród się rozrasta już poza te donice, skrzynie. Zaszaleli.
1: Pięknie. O tym powiemy więcej w wiadomościach o 10.30.
14: Zanika gwar, zbliża się noc, tylko pies szczeka wciąż, może już

0: 10:30 zbliża się wielkimi krokami. Przepraszam, minęło już, zobaczcie, jak ten czas szybko mija. No i w kwestiach związanych z wiadomościami już za kilka chwil kolejne przed nami w studiu Radia Centrum. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy do ogrodu społecznego w Pleszewie. Pomagamy i chronimy. To hasło przyświeca nie tylko na służbie, a na koniec będzie o planach ostrowskich żużlowców na utrzymanie w drugiej ekstralice.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszewski Ogród Społeczny przy ulicy Krzywoustego rozkwita. Zielona inicjatywa nie tylko przynosi pierwsze plony, ale także zbliża do siebie mieszkańców. To miejsce pokazuje, że wspólna praca potrafi odmienić przestrzeń i stworzyć prawdziwą sąsiedzką wspólnotę.
3: Pomysł okazał się tak trafiony, że pleszewianie zaczęli rozwijać ogród na własną rękę. Obok skrzyń pojawiły się duże donice, a w gruncie posadzono m.in. pomidory, maliny, dynie. Obecnie z ogrodu korzysta 6 użytkowników, ale w przyszłym roku do projektu mogą dołączyć kolejne 4 osoby. Owoce, warzywa, kwiaty, zioła osiągają tu imponujące rozmiary, a opiekunowie skrzyń zbierają już pierwsze ekologiczne plony. Fasolkę szparagową, ogórki, a wkrótce także zbiorą pomidory. W ogrodzie nie brakuje sałaty, porów, selera, pietruszki i wielu innych warzyw. Zaczęliśmy w maju. Skrzynie zostały zakupione w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Nawieziono do nich ziemię, a użytkownicy sami zdecydowali, co chcą uprawiać. Najważniejsze jest jednak to, że ludzie wychodzą z domu, spotykają się i integrują, mówi Basia Pietrowska, organizatorka społeczności lokalnej w Pleszewie. Nad ogrodem czuwa miasto i gmina Pleszew oraz Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Zaś inicjatorką przedsięwzięcia była Izabela Świątek, zastępczyni burmistrza, która chciała ożywić tę przestrzeń i stworzyć miejsce sprzyjające sąsiedzkim spotkaniom. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Błyskawiczna reakcja policjanta po służbie sprawiła, że starszy mężczyzna w porę otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Zdarzenie miało miejsce na jednej z ulic w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Policjant Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, aspirant Miłosz Kołdyn, po raz kolejny udowodnił, że hasło "Pomagamy i chronimy" obowiązuje również poza godzinami służby. Funkcjonariusz przyjeżdżając ulicą Kryjską w Ostrowie Wielkopolskim zauważył leżącego na chodniku seniora. Mężczyzna w wieku około 70 lat poinformował policjanta, że prowadził swój motor, gdy nagle poczuł się źle. Jak przekazał, zasłabł i przewrócił się na chodnik. Funkcjonariusz pomógł seniorowi, monitorował jego stan i zapewnił mu wsparcie na czas przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowo-ostrowskiej policji. Po przybyciu ratowników funkcjonariusz przekazał im wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu zdarzenia oraz stanu seniora. Dzięki jego czujności, odpowiedzialności i szybkiej reakcji senior w porę otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Mieli walczyć o play-offy i czołowe lokaty, a zawodzą na całej linii i spadek zagląda im w oczy. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy stracili definitywne szanse na play-offy i pojadą po sezonie zasadniczym w rundzie play-down, by uniknąć spadku do Krajowej Ligi Żużlowej. Póki co zespół z dużymi nazwiskami jest jednym z głównych kandydatów do degradacji, chyba że uda się zakontraktować młodych, ambitnych żużlowców, bo przebrzmiałe gwiazdy i byli mistrzowie świata to już niestety zgrane karty.
5: Gdzie szukać pozytywów? Trzeba po prostu dalej pracować i dawać z siebie wszystko i w końcu to wszystko musi zagrać. Ja też wiele meczy ze swojej strony zawiodłem, aczkolwiek cały czas robiłem to samo, cały czas ćwiczyłem, cały czas trenowałem i gdzieś w końcu tego efekty przyszły, więc myślę, że tutaj my jako drużyna też musimy się wziąć w końcu w garść, dawać z siebie wszystko, wykorzystywać dobrze te przerwy, ten wolny czas, który mamy na różne treningi, czy może niektórzy odpoczynek, zależy jak kto woli, komu co pomaga. No bo mówię, jesteśmy przy końcu sezonu, tutaj cudów nie zdziałamy na pewno, tylko no mówię, trzeba gdzieś znaleźć optymalną formę u wszystkich i mniej przegrywać, a więcej zacząć wygrywać.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk. Do końca rundy zasadniczej Munfin Magnusowi pozostały jeszcze 2 mecze. Później rozpocznie się decydująca batalia o utrzymanie w fazie playing down, gdzie zwycięstwo w pierwszym 2 meczu zapewni utrzymanie, a ewentualna porażka sprawi, że dojdzie do decydującego pojedynku o być albo nie być w Metal Kas drugiej Ekstralidze. W podobnej sytuacji jak Ostrowianie jest zespół z Krosna, który zamyka tabelę, choć miał aspiracje związane z awansem do PGE Ekstraligi.
1: What? Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości, w nich także wakacyjnie. Kolejarze ostrzegają, że nie każdy bagaż można do pociągu zabrać. No i o tym, co robi furorę w Tatrach. Szczegóły już o godzinie 11. Ta zbliża się wielkimi krokami, więc ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Karolina Romka, do usłyszenia. Cześć, pa. Ja w kierunku plażowym, właśnie jak rotary na jednej z dzikich plaż. A tutaj już za chwileczkę zasiądzie Grażyna Marciniak. Życzę wam udanego poniedziałku. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Znów idą upały. Dzisiaj już będziemy odczuwać również te 31, miejscami 32 stopnie. Niemal cały obszar Polski przejściowo jest w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim, a Polska jest w zasięgu rozległego wyżu z lokalnym centrum w rejonie Łotwy. No i dzisiaj te warunki się zmieniają, jeśli chodzi o biometr. Już teraz pogarszają się w ciągu dnia do niekorzystnych. Wiatr ze wschodu słaby i umiarkowany. Pełne słońce w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Szansa na tańszą benzynę. Ropa tanieje po wypowiedzi Trumpa. Kolejarze ostrzegają, nie każdy bagaż można zabrać do pociągu. Furorę w Tatrach robią elektryczne busy nadmorskie oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanieje ropa po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
4: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
3: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w M-Obywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
3: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
6: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
3: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Elektryczne busy do Morskiego Oka są hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są dopiero w środę.
7: Konikiem byłoby drożej.
8: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
7: Super pomysł, aby częściej i więcej.
3: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku.
9: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
3: Na razie nad Morskie Oko jeżdżą 4 elektryczne busy. W ciągu 3 tygodni zdobył 30 milionów fanów. Barwna postać piłkarskiego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Vozinha, wylądował w Chile, został przywitany jak król. Na lotnisku witały go setki kibiców nowego klubu Colo-Colo Santiago, z którym ma podpisać kontrakt. Vozinha ma 40 lat. Kilka miesięcy temu chciał kończyć karierę, a stał się właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wszystko przed nami, wszystko przed wami i cokolwiek myślicie o tym, ile macie w metryce, nieważne. Ważne, że jeszcze można dużo zrobić. 5 minut po godzinie 11, a przede wszystkim można odpoczywać, zwłaszcza w poniedziałek, tak? Okej, jesteśmy i w pracy, i tam, gdzie nie pracujemy. Grażyna Marciniak, cześć!

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62 501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
3: Sofy, sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. U Sofy, świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, Centrum Handlowe Kalinka. U Sofy, czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama. Ogłoszenie.
5: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270 661 330 270.
0: Ogłoszenie.
6: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Jeszcze raz 6 sierpnia szansa, żeby zobaczyć i popatrzeć, posłuchać oprowadzanie kuratorskie wystawy Kulisiewicz Akty w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. O tym więcej w wiadomościach o 11.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.

0: zbliża się 11.30. O tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie żyje Alojzy Motylewski, samorządowiec z Ostrowa Wielkopolskiego. Miał 79 lat. Będzie o kuratorskim prowadzeniu w Kaliskim Muzeum oraz wyzwaniu w ramach akcji Pomaganie Zajechanie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje Alojzy Motylewski, wieloletni radny miejski, a także społecznik i przedsiębiorca z Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarły samorządowiec miał 79 lat. Z wykształcenia był inżynierem mechanikiem, studiował na Politechnice Poznańskiej. Od 1998 roku do 2002 roku zasiadał w zarządzie miasta. W 2018 roku ubiegał się o fotel prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, a w 2019 roku próbował swoich sił w ogólnopolskiej polityce i chciał zostać posłem z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Alojzy Motylewski zmarł po długiej i ciężkiej walce z chorobą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kto nie zdążył wziąć udziału w pierwszym oprowadzeniu kuratorskim po wystawie Kulisiewicz Akty, ma drugą szansę. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w ten czwartek, 6 sierpnia, organizuje ostatnie takie oprowadzanie po tej wystawie.
3: Ja jako kuratorka będę miała szansę opowiedzieć Państwu o powstawaniu tej wystawy, zinterpretować niektóre prace, opowiedzieć więcej. Takie oprowadzenie kuratorskie myślę, że jest w stanie dużo wnieść do naszej wiedzy. Inaczej dzięki temu odbieramy tę sztukę. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia tej wystawy bez żadnego przygotowania. Po prostu, żeby wejść i poczuć ten klimat, bo klimat w tym miejscu też bardzo się liczy.
2: A zapraszała słuchających Radia Centrum Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki, opiekunka zbiorów Kulisiewicza w Kaliskim Muzeum, a także kuratorka wystawy. Początek o 18.00, wstęp na zwiedzanie kuratorskie po okazaniu bezpłatnej wejściówki, którą można pobrać w siedzibie Kaliskiego Muzeum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Dodatkowe 5000 zł dla Barbary, bohaterki tegorocznej akcji Pomaganie Zajechanie. Żeby tajemniczy sponsor wsparł zbiórkę, konieczne jest ukończenie specjalnego wyzwania.
4: Sponsor, który nas wspiera na naszą akcję już w tym roku trzeci raz, płaci 5000 zł na challenge.
5: Dokładnie, challenge, który będzie polegał na tym, żeby zebrać 20 tysięcy
4: kilometrów.
5: Każda aktywność, rower, bieganie,
6: pływanie,
5: nordwalking, wszystko,
4: spacery.
5: Wszystko, co możecie zapisać na swoich, nie wiem, zegarkach, telefonach, każda aktywność się liczy. Jak zbierzemy te 20 tysięcy, wtedy sponsor płaci 5 tysięcy złotych dla Baś.
2: Przekazują członkowie akcji Pomaganie Zajechanie. Wyzwanie ogłoszono 29 lipca, a czas na jego ukończenie to 30 dni. Zdjęcia dokumentujące kilometry pokonane dla Barbary możecie wrzucać w komentarze pod specjalnym postem w mediach społecznościowych akcji Pomaganie Zajechanie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 12.00.

0: Godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Reklama.

I znów jak komuś brakowało lata, to już napływa gorące powietrze i ten upał najgorzej będzie jutro i pojutrze, przynajmniej jeśli chodzi o kulminację upałów. W części kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 39 stopni. Lokalnie też niewykluczone są nowe rekordy ciepła. Chyba nie chcemy u nas rekordów. Jeżeli brakuje komuś wysokich temperatur, no to mogą oczywiście skoczyć tam, gdzie będzie lokalnie tak bardzo, bardzo, bardzo wysoko na słupkach rtęci. No ale jeśli te prognozy się sprawdzą, to w piątek fala upałów ustąpi już w całej Polsce. Maksymalna temperatura nigdzie ma nie przekroczyć 30 stopni. Dzisiaj 30 nam na pewno stuknie do 32 w regionie południowej Wielkopolski. Gra muzyka.

0: Piękne to będą widoki, jak ten peleton będzie przemierzał kolejne trasy. Dzisiaj kolarze dotrą do Koszalina, to 234 km. Rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne i będziemy śledzić ją w wiadomościach w południe na antenie Radia Centrum. A skoro już drogi, to też między innymi będzie o tym, że więcej policjantów, więcej radiowozów, którzy będą z patrolami, które będą sprawdzać przede wszystkim prędkość, bo rusza akcja prędkość w Europie. Kiedy u nas? Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj bardzo duży upał w ciągu dnia, duszno i parno przez większą część dnia i dlatego ten biometr, który był całkiem niezły od rana, przechodzi już w niekorzystnym. Niemal cały obszar Polski jest przejściowo w dość ciepłym powietrzu polarnym, a w ciągu dnia napływa też masa powietrza zwrotnikowego. Zachmurzenie mało i umiarkowane, a na termometrach teraz 27 stopni najwięcej, w ciągu dnia w regionie 30, nawet 31, a wiatr słaby z kierunków wschodnich. Biometr już dzisiaj nie będzie się zmieniał na lepsze, a jesteśmy w zasięgu rozległego wyżu z lokalnym centrum w rejonie Łotwy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest postępowanie z urzędu w sprawie ataku na Ukrainkę w Bydgoszczy. Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. Po kryzysie w Ceucie państwa unijne wracają do rozmowy o ochronie granic. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. W weekend w centrum miasta mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
4: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
3: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
5: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
3: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, po tym jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy PiSu, mówi europoseł PiSu Tobiasz Buchański.
6: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
3: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
7: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
3: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia wydanego w sprawie firmy Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W apelacji jest również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie o 10.30 ze skweru Kościuszki. Listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Kolarze dotrą dziś do Koszalina. To trasa licząca 234 km po drodze Kartuzy, Bytów, Polanów i Góra Chełmska.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy, czy tu w górę, czy w dół. Euro, bieżący średni kurs 4 zł. 30 groszy. Dolar amerykański 3 zł. 73 grosze. Frank szwajcarski 4 zł. 62 grosze. I funt brytyjski 5 zł. I 2 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już kawałek poniedziałku minęło. W kalendarzu 3 sierpnia i 4 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

Tak, lata na gorąco, jeżeli chodzi o rytm, jeżeli chodzi o to, co on za oknem jest 14 minut po godzinie 12. Pamiętajcie też o tych, którzy dzisiaj świętują, bo może przyda się taka wspaniała towarzyska wyprawa. Tak krótka chociażby, ale żeby tylko wspólnie spędzić trochę czasu. Augustyn, Dalmacy, Kamelia, Kira, Lidia, Nikodem, Piotr, Szczepan i Symeon. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.

0: Reklama. Hurtownia MadBud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! MadBud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245. Reklama.
1: Jak zakończyła się brawurowa nocna jazda ulicą 3 Maja w Kaliszu? O tym w wiadomościach na antenie Radia Centrum o 12.30. A przy okazji zajrzyjcie na RCFM. Tam sonda dotycząca bezpieczeństwa w Kaliszu po zmroku. Jak to jest? Czy to bezpieczeństwo jest wysokie, przeciętne czy słabe? Na razie jesteśmy tak pomiędzy, ale pewnie to będzie się jeszcze zmieniać.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Mała przerwa w muzyce, żeby zajrzeć, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie nam Agnieszka Welczak. Minęła 12:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ostrego parkowania na 3 maja w Kaliszu. Będzie o ostrzeżeniach przed upałami oraz Nowym Mieście w naszym regionie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadł z jezdni, skasował latarnię i zatrzymał się między drzewami na trawniku przed blokiem. Tak skończyła się brawurowa nocna jazda ulicą 3 maja w Kaliszu. Informacje o zdarzeniu służby ratunkowe otrzymały w sobotę 1 sierpnia po godzinie 23.
3: Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Peugeotem mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w latarnię. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zdarzenie zakwalifikowano jako wykroczenie. Kierowca został ukarany mandatem i 10 punktami karnymi.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Upał nie odpuszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał ostrzeżenie 2 stopnia dla 23 powiatów w Wielkopolsce, w tym dla naszego regionu, o wysokich temperaturach na kilka najbliższych dni. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 22 stopni. Prawdopodobieństwo sprawdzenia się prognoz to 90%, informuje IMGW. Alert pomarańczowy obowiązuje od 12 dziś. Dzisiaj do czwartku, 6 sierpnia do godziny 20. Stopień ostrzeżeń może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i mogą być do niego dodane inne zjawiska atmosferyczne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 1 stycznia 2027 roku Wielkopolska zyska 2 nowe miasta. Jednym z nich będzie Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim. Dla tej miejscowości oznacza to odzyskanie praw miejskich po przeszło 200 latach. Orędownikiem ponownego uczynienia Kobylej Góry miastem był wójt Wiesław Berski, który w kwietniu był gościem w programie Tak się mówi na antenie Radia Centrum. Tak wtedy tłumaczył on te starania.
4: Tak naprawdę już od kilku lat rozmawialiśmy w tym temacie nie tylko w gronie samorządowym, ale też mieszkańcy czy goście się pytali, czy ja planuję, czy samorząd planuje powrót do praw miejskich Kobylej Góry, gdzie te prawa miejskie utraciła w 1793 roku. Ten temat jakby został bardziej poruszony w ubiegłym roku, gdzie też pan Mrogalski, historyk, mówił nam, że w przyszłym roku Kobyla Góra ma 640-lecie nadania imienia Kobyla Góra. Dlatego też mówiliśmy, że fajnie by było może połączyć te dwa wydarzenia.
2: W tej sprawie między innymi przeprowadzono konsultacje społeczne, w których prawie 61% głosujących opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich. W mediach społecznościowych przeciwnicy tych starań przedstawiali wiele argumentów przeciw, między innymi potencjalny wzrost podatków czy ograniczenie dotacji, które trafiały do gminy. Mimo tych wątpliwości radni gminni byli niemal jednomyślni. 10 głosów za i 1 wstrzymujący się i opowiedzieli się za planami odzyskania praw miejskich. 30 lipca w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca, w którym ogłoszono m.in. nadanie praw miejskich Kobylej Górze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 13.

0: come on and let me out.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
13: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
12: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
14: Promocja trwa do 31 sierpnia.
12: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
14: Armatura24.pl. Reklama.
15: Radio C.

zupełnie z dala od metaforyki przekazu, daleko stąd. W Filipinach będą jeść nasze jabłka od jesieni. Według ministra rolnictwa filipińscy konsumenci już rozpoznają nasze marki mleka czy kabanosów. No i coraz bardziej będziemy słynąć z polskości w takich nieco innych wymiarach.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przed nami kolejna fala upałów i szczegóły już w wiadomościach o 13:00 i między innymi będzie ostrzeżenie. Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj intensywnie, upalnie i ostrzeżenie przed upałami jeszcze przez najbliższe dni. Jesteśmy w zasięgu rozległego wyżu. Dzisiaj od 30 do 31 stopni, na razie 28. Teraz na słupku rtęci. Wiatr jest słaby z kierunków wschodnich, zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia okresami będzie wzrastało do dużego, a biomet jest już niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przed nami kolejna fala upałów. Dorota Werdecka. Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Ofiarą ataku padł ostatnio m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania. Mówi minister Gawkowski.
4: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
3: Minister Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odnotowano 270 tysięcy takich incydentów. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Większość z nich utonęła. Podały władze tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych. W szpitalach jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły. Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka. Kolejna odsłona upalnego lata są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
5: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych. Tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
3: Według ministra energii polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
6: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
3: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. Michał Waszkiewicz.
7: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Iga Świątek i Maję Chwalińską. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linette zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Karol Żao. Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leolią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4.
3: Na dokończenie spotkania dziś wieczorem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A nie da się podzielić obowiązków poniedziałkowych pół na pół, a może dzisiaj część, jutro część. Dzisiaj jest dzień czyszczenia podłóg, to chyba jeszcze obowiązki z soboty.

0: przecież wolniej, zatrzymać się, no może już. A może mała przerwa na kawę, 10 minut po 13, co wy na to?
1: Reklama.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł, tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Czarnej Nagrody. Borys Szyc.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.
3: 106,4 FM.
4: Radio na wakacje.

Bonnie Tyler nie odżyłowano jej fantastyczne przeboje pełne energii, muzyka już 19 minut po godzinie 13. A jeżeli chodzi o to, co przed nami jeszcze w mieście, no uwaga, gdybyście mieli w najbliższych planach przejazd przez Kalisz, albo będziecie tu przyjeżdżać w różne miejsca, weźcie pod uwagę, że od najbliższego piątku przez tydzień będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów, a to w związku z tym, że w Kaliszu będą realizowane zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak. Niech w takim razie żaden zwierzak taki agresywny was się nie obudzi, gdy będziecie za kółkiem nagle zmuszeni zmienić tor jazdy, no i gdzieś tam przemieszczać się w innym kierunku, niż byście chcieli, a tu czasu mało.

0: Ważny oddział Kaliskiego Szpitala. Co dalej z urologią? Szczegóły w wiadomościach o 13.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Jest 13.30 i co w regionie, o tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na podwójnym gazie zaczniemy od 36-latki zatrzymanej w Kaliszu. Będzie o przedłużeniu zamknięcia urologii w Kaliszu i pomaganiu także po służbie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ta jazda może zakończyć się więzieniem, a tam może trafić 36-latka, która w sobotę 1 sierpnia po 21 spowodowała kolizję w Alei Wolności w Kaliszu. Kierująca Saatem kobieta uderzyła w tył Mazdy zatrzymującej się przed skrzyżowaniem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 36-latka miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Kierująca została zatrzymana przez policjantów, powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Po wytrzeźwieniu postawiono jej zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, a sprawą zajmie się sąd. Za jazdę pod wpływem alkoholu kobiecie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami przez dłuższy czas.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Miał być już dawno otwarty, jednak dalej potrzeba czasu. Mowa o oddziale urologicznym w Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Dyrekcja placówki wystąpiła o kolejne przedłużenie okresu zawieszenia tego potrzebnego w południowej Wielkopolsce oddziału.
3: Szpital wystąpił do wojewody o przedłużenie decyzji pozwalającej na czasowe wstrzymanie działalności tego oddziału do końca października, ponieważ nie zakończyły się jeszcze prace remontowe, zarówno w oddziale, jak i w poradni. Zakres prac jest duży, no bo poradnia jest rozbudowywana z 30 metrów do 200, plus na oddziale modernizacja, więc zakres prac jest duży.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Jak zapewnia placówka, zespół medyczny jest już gotowy i czeka na uruchomienie oddziału wraz z poradnią. Do tego czasu pacjenci urologiczni muszą szukać pomocy w innych placówkach leczniczych.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Błyskawiczna reakcja policjanta po służbie sprawiła, że starszy mężczyzna w porę otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Zdarzenie miało miejsce na jednej z ulic Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Policjant Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, aspirant Miłosz Kołdyn, po raz kolejny udowodnił, że hasło pomagamy i chronimy obowiązuje również poza godzinami służby. Funkcjonariusz przyjeżdżając ulicą Kaliską w Ostrowie Wielkopolskim zauważył leżącego na chodniku seniora. Mężczyzna w wieku około 70 lat poinformował policjanta, że prowadził swój motor, gdy nagle poczuł się źle. Jak przekazał, zasłabł i przewrócił się na chodnik. Funkcjonariusz pomógł seniorowi, monitorował jego stan i zapewnił mu wsparcie na czas przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Po przybyciu ratowników funkcjonariusz przekazał im wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu zdarzenia oraz stanu seniora. Dzięki jego czujności, odpowiedzialności i szybkiej reakcji senior w porę otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 14.

0: Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
7: Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Od rana do 14.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270. 661 330 270.
0: Giełda Pracy. Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Firma Scalmex zatrudni spawacza. Wymagania: uprawnienia spawalnicze metodą MIG, MAC, TIG, doświadczenie w spawaniu, w tym również aluminium, umiejętność szlifowania i prac ślusarskich. Zainteresowanych prosimy o składanie CV mailowo rekrutacja@scalmex.com.pl. rekrutacja@scalmex.com.pl lub osobiście w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
0: Giełda Pracy. Radia

0: give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody.
1: Oferta pracy.
2: Firma Scalmex poszukuje elektromechanika serwisu. Wymagane doświadczenie, znajomość podstaw elektroniki i schematów technicznych, prawo jazdy kategorii B, uprawnienia SEP do 1KW oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na rekrutacja@scalmex.com.pl, rekrutacja@scalmex.com.pl lub złożenie osobiście w biurze w Skalmierzycach, ulica Podkocka 2A.
1: Ogłoszenia płatne.
2: Work, 88 400 106 i 4. Jeśli ktoś szuka pracy, możecie dzwonić pod ten numer już teraz. 88 400 106 i 4. Tu przejmujemy wasze rekomendacje.

0: skrót dzisiejszych ogłoszeń z giełdy pracy znajdziecie już na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum.
2: Violet, let me see you dance, baby.

0: Upały i ostrzeżenia przed nimi w Polsce, także w regionie południowej Wielkopolski na najbliższe dni. O tym w wiadomościach za 4 minuty o godzinie 14. A skoro upały, to trzeba byłoby się gdzieś wychłodzić, może by wskoczyć do wody. Już można. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli. Ten temat też o 14 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.
9: Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: 28-29 stopni już teraz w niektórych miejscach regionu południowej Wielkopolski, a ostrzeżenie drugiego stopnia upałach obowiązuje już teraz aż do czwartku i możliwe, że ta temperatura maksymalna w dzień od 30 do 34 stopni, a minimalna w nocy od 18 do 22. Wiatr dzisiaj słaby z kierunków wschodnich, a ciśnienie powoli spada. Biometr już jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest alert przed upałami również trzeciego stopnia dla południa Polski. Przybywa zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli. Dorota Wardecka. Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert trzeciego stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
5: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu w czasie, gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
4: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
6: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto, stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
4: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Woda na wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17 do 20 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje tylko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Ruszyła 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kocierz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
4: A Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Gdyby tak nagle nam się chciało przejechać całą Polskę, to możemy właśnie za sprawą tego wyścigu i ta trasa na pewno będzie imponująca, jak również wyniki. 4,5 minuty po 14, a my płyniemy teraz muzycznie.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

Kwadrans po 14. Dzisiaj piękne święto wpisuje się idealnie w ten czas upałów, bo jest dzień arbuza między innymi, a nie tylko to słodka przekąska, pełna wody i taka ożywcza, ale też regularne jedzenie arbuza okazuje się, że może wspomóc serce i naczynia krwionośne, a także opóźniać procesy starzenia. Oto zamiast kremu tłustego taki soczysty arbuz smacznego.

0: Oni tam nie narzekają, że fasolka nie obrodziła, czy za sucho na to, żeby ogórki urosły i można było je potem wrzucić do słoików. Pomidory też obrodziły, a i są oprócz tego fantastyczne kwiaty i zioła. To wszystko w Pleszewskim Ogródku Społecznym. Może dlatego, że w tym ogrodzie po prostu są ze sobą ludzie i ta sąsiedzka wspólnota daje takie plony. Oprócz tego towarzysko można się tutaj całkiem nieźle rozwinąć. 23 minuty po 14, 14.30 między innymi o tej zielonej inicjatywie w Pleszewie w wiadomościach z regionu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: Reklama.

0: 14.30. Co w regionie? Opowie o tym Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy do ogrodu społecznego w Pleszewie, powiemy o apelu dotyczącym grobów weteranów, a na koniec podsumujemy pierwszy sparing kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszewski Ogród Społeczny przy ulicy Krzywy Ustego rozkwita. Zielona inicjatywa nie tylko przynosi pierwsze plony, ale także zbliża do siebie mieszkańców. To miejsce pokazuje, że wspólna praca potrafi odmienić przestrzeń i stworzyć prawdziwą sąsiedzką wspólnotę.
3: Pomysł okazał się tak trafiony, że pleszewianie zaczęli rozwijać ogród na własną rękę. Obok skrzyń pojawiły się duże donice, a w gruncie posadzono m.in. pomidory, maliny, dynie. Obecnie z ogrodu korzysta 6 użytkowników, ale w przyszłym roku do projektu mogą dołączyć kolejne 4 osoby. Owoce, warzywa, kwiaty, zioła osiągają tu imponujące rozmiary, a opiekunowie skrzyń zbierają już pierwsze ekologiczne plony. Fasolkę szparagową, ogórki, a wkrótce także zbiorą pomidory. W ogrodzie nie brakuje sałaty, porów, selera, pietruszki i wielu innych warzyw. Zaczęliśmy w maju. Skrzynie zostały zakupione w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Nawieziono do nich ziemię, a użytkownicy sami zdecydowali, co chcą uprawiać. Najważniejsze jest jednak to, że ludzie wychodzą z domu, spotykają się i integrują, mówi Basia Pietrowska, organizatorka społeczności lokalnej w Pleszewie. Nad ogrodem czuwa miasto i gmina Pleszew oraz Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Zaś inicjatorką przedsięwzięcia była Izabela Świątek, zastępczyni burmistrza, która chciała ożywić tę przestrzeń i stworzyć miejsce sprzyjające sąsiedzkim spotkaniom. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zadbajmy o groby naszych bohaterów, tych, którzy walczyli o naszą wolność, apeluje Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia, który od lat dba o pamięć takich osób i miejsce ich spoczynku, włączając w to mieszkańców swojej gminy. W tym roku, w przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, między innymi z harcerzami z drużyny harcerskiej Czerwone Maki Ziemi Cekowskiej oraz społecznikami posprzątał grup uczestników Powstania Warszawskiego, a późniejszych mieszkańców gminy Ceków Kolonia, Łucji i Stefana Adamczyków oraz ich syna Lecha, którzy spoczywają na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. Wcześniej pracownicy cmentarza niszczający nagrobek bezpłatnie wyremontowali. Większość grobów takich osób jednak nie ma tyle szczęścia.
4: I to nie tylko chodzi o powstańców warszawskich, że jeżeli nie ma dzieci, wnuków, jest kolejne pokolenie, no to ten grób staje się zapomniany. I je widać na cmentarzach. To w zależności na jakim terenie ten grób jest położony administracyjnie, no to dany samorząd też ma możliwość wnioskowania do wojewody, jeżeli jest to grób wojenny, albo do Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli jest to grób kombatanta. I wtedy ten grób bohatera naszego staje się takim symbolem oddania Polsce, który jest na cmentarzu, jest zadbany i...
2: Apelował w programie Tak się mówi na antenie Radio Centrum Mariusz Chojnacki. Wniosek o oznaczenie grobu mogą składać samorządy, ale także rodziny i osoby mogące udokumentować udział zmarłego w walkach niepodległościowych. Taki grób może zostać wpisany do ewidencji IPN, ale też uzyskać tabliczkę grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski, znak Tobie Polsko czy Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Zawodniczki Szczypiorna Kalisz przygotowują się do rozgrywek w Orlen Superlidze Kobiet. W ramach treningu rozegrały pierwszy sparing, w którym zmierzyły się z piłkarkami ręcznymi z KPR Kobierzyce, czwartą drużyną poprzedniego sezonu. W czasie wyjazdowego meczu kontrolnego podopieczne Dymitro Hrebeniuka, który w tym sezonie pokieruje kaliskim zespołem, przegrały 21-30. W sezonie przygotowawczym Szczypiorna Kalisz rozegra jeszcze kilka sparingów także we własnej hali, a Kobierzyce będą pierwszym przeciwnikiem Kalisza w rozgrywkach ligowych w tym sezonie. Ten mecz we wrześniu w hali Arena.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 15:00.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Nie, to nie ja powiedziałam, to Michał Ogórek, a właściwie spotkanie z nim pod tym tytułem felietonista, dziennikarz, satyryk, będzie gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Snyka w Kaliszu. To już 5.5., dzisiaj jest poniedziałek, 3.4., środę, jak dobrze policzyłam, o 18.00, jak dobrze sprawdziłam, w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów, wstęp jest bezpłatny, spotkanie z Michałem Ogórkiem, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, no tam może dobrze jest spojrzeć, czy macie w kalendarzu wolne i po prostu pojawić się właśnie w tym miejscu. 18-5 sierpnia, Biblioteka Główna przy Legionów, to jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Snyka w Kaliszu.

0: Okazuje się, że hulajnogi wcale nie są takie bezpieczne, zwłaszcza jeżeli używa go ktoś, kto jakoś tego to bezpieczeństwo nie dba. Pędzić przerobioną jeszcze hulajnogą elektryczną, tak żeby złapali policjanci z radarem, to trzeba rzeczywiście mieć taką fantazję łańską, ale niekoniecznie tutaj można to powiedzieć w kategoriach pozytywnych, raczej tu duży cudzysłów. Za 9 minut szczegóły tej informacji w wiadomościach o 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: To nie iluzja, zbliżamy się do 30 stopni, na razie 29, ale już temperatura rośnie dość intensywnie. Od 30 do 32 w regionie dzisiaj, wiatr słaby z kierunków wschodnich. I mamy ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach, również dla Kalisza, ale też dla powiatów jarocińskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego, aż do czwartku. Te upały w dzień od 30 do 34 stopni oznaczają, a minimalną temperaturę w nocy od 18 do 22, więc tropikalne noce przed nami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: W czwartek nad ranem syreny zawyły nie wszędzie tam, gdzie powinny. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Pędził przerobioną hulajnogą elektryczną, złapali go policjanci z radarem. Dorota Werdycka. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W regionie są 364 syreny alarmowe. Docelowo ma ich być 500 z możliwością zdalnego włączania. O godzinie 3.39 w czwartek napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W 7 powiatach syreny zostały uruchomione, do 10, w których nie było ich słychać. Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia. Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła na pole w Tarnawie, Kolonii, prowadzi prokuratura z Lublina. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
3: Dziś prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Ukraińca. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Teraz firmy publikujące w internecie na przykład reklamy, które zostały wygenerowane przez AI, muszą je odpowiednio oznaczyć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że na początku nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
5: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
3: Bo kary są drakońskie, nawet do 15 milionów euro. Drogówka w Żgowie w województwie łódzkim złapała na radar mężczyznę, który pędził hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę. Jechał drogą, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
6: 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
3: Mundrowi przypominają, że modyfikacja hulajnogi elektrycznej, m.in. zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że pojazd przestaje spełniać wymogi prawa ruchu drogowego. Poważna awaria krajowych systemów informatycznych w Norwegii. Problemy są na portalu usług urzędowych, w systemach administracji skarbowej i identyfikacji elektronicznej oraz na państwowym portalu zdrowotnym. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tych zakłóceń. Sytuacja nie wróciła jeszcze do normy. Wczoraj atak hakerski typu DDoS zakłócił działanie państwowego totalizatora Norsk Tipping w środku kolejki piłkarskiej. Firma musiała czasowo zamknąć zakłady bukmacherskie. W Warszawie otwarto przebudowaną ulicę Złotą, która stała się zielonym deptakiem. Zniknął z niej ruch samochodowy, pojawiło się więcej zieleni i dwie fontanny. Tunel pod Marszałkowską w ciągu Złotej został zasypany. W tym miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 15 przeciągają się ci, którzy w pracy, przeciągają się ci, którzy po pracy, chociaż to nas łączy.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.

0: Części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość. 7 dni w tygodniu. W godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: U Sofy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w centrum handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. U Sofy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, centrum handlowe Kalinka. U Sofy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.

0: Mam już z kim. 16 minut po godzinie 15 orkiestry Dęte powracają pod basztę. Dorotkę w Kaliszu, tegoroczna edycja letniego festiwalu Orkiestr Dęte w południowych Wielkopolski rozpocznie się już najbliższą niedzielę, potrwa do 16 sierpnia. 3 koncerty plenerowe, 6 orkiestr z różnych miejscowości regionu. Na początek Rajsko, Młodzieżowa Orkiestra Dęte OSP Rajsko z kapelmistrzem Wojciechem Woźnym. Już w tę niedzielę o 17 przy baszcie Dorotce, a po niej Orkiestra Dęte przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu, kapelmistrz Karol Maciaszczyk. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

Radio na wakacje. Do

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa. 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jest wyzwanie, pomaganie, zajechanie i akcja będzie można wspomóc dodatkowymi kilometrami, żeby kolejne złotówki wpadły dla bohaterki tegorocznej akcji Pomaganie, zajechanie, Barbary. Szczegóły o 15.30.

0: to można sobie dopowiedzieć Love Is albo dośpiewać. Alana Miles, jest 15:30 i za dosłownie chwilę czas sprawdzić, co w regionie. O tym opowie nam Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od odzyskanych praw miejskich przez miejscowość w powiecie ostrzeszowskim. Będzie o ważnym wyzwaniu oraz piłce nożnej dla seniorów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 1 stycznia 2027 roku Wielkopolska zyska dwa nowe miasta. Jednym z nich będzie Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim. Dla tej miejscowości oznacza to odzyskanie praw miejskich po przeszło 200 latach. Orędownikiem ponownego uczynienia Kobylej Góry miastem był wójt Wiesław Berski, który w kwietniu był gościem programu Tak się mówi na antenie Radia Centrum. Tak wtedy tłumaczył te starania.
3: Tak naprawdę już od kilku lat rozmawialiśmy w tym temacie nie tylko w gronie samorządowym, ale też mieszkańcy czy goście się pytali, czy ja planuję, czy samorząd planuje powrót do praw miejskich Kobylej Góry, gdzie te prawa miejskie utraciła w 1793 roku. Ten temat jakby został bardziej poruszony w ubiegłym roku, gdzie też pan Rogalski, historyk, mówił nam, że w przyszłym roku Kobyla Góra ma 640-lecie nadania imienia Kobyla Góra. Dlatego też mówiliśmy, że fajnie by było może połączyć te dwa wydarzenia.
2: W tej sprawie między innymi przeprowadzono konsultacje społeczne, w których prawie 61% głosujących opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich. W mediach społecznościowych przeciwnicy tych starań przedstawiali wiele argumentów przeciw, m.in. potencjalny wzrost podatków czy ograniczenie dotacji, które trafiały do gminy. Mimo tych wątpliwości radni gminni byli niemal jednomyślni. 10 głosów za i jeden wstrzymujący się i opowiedzieli się za planami odzyskania praw miejskich. 30 lipca w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca, w którym ogłoszono m.in. nadanie praw miejskich Kobylej Górze.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dodatkowe 5000 zł dla Barbary, bohaterki tegorocznej akcji Pomaganie Zajechanie. Żeby tajemniczy sponsor wsparł zbiórkę, konieczne jest ukończenie specjalnego wyzwania.
4: Sponsor, który nas wspiera na tą akcję już w tym roku trzeci raz, wpłaci 5000 zł na challenge.
5: Dokładnie, challenge, który będzie polegał na tym, żeby zebrać 20 000
4: kilometrów.
5: Każda aktywność, rower, bieganie,
6: pływanie,
5: nordwalking, wszystko, co możecie zapisać na swoich, nie wiem, zegarkach, telefonach, każda aktywność się liczy. Jak zbierzemy to 20 000, wtedy sponsor płaci 5000 zł dla Baś.
2: Przekazują członkowie akcji Pomaganie Zajechanie. Wyzwanie ogłoszono 29 lipca, a czas na jego ukończenie to 30 dni. Zdjęcia dokumentujące kilometry pokonane dla Barbary możecie wrzucać w komentarze pod specjalnym postem w mediach społecznościowych akcji Pomaganie Zajechanie. Tego jeszcze w Kaliszu nie było. KP Kalisja uruchamia sekcję walking footballu, czyli piłki nożnej dla seniorów. Zajęcia będą odbywać się bezpłatnie dzięki projektowi PZPN, do którego przystąpił klub. Walking football umożliwi grę w piłkę nożną dostosowanej do możliwości uczestników w formule. Głównym założeniem projektu jest promocja zdrowego stylu życia, integracja społeczna oraz stworzenie przestrzeni do regularnej aktywności ruchowej dla seniorów, powiedziała Radiu Centrum Elżbieta Antczak, prezeska KP Kalisja. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej klub będzie mógł uruchomić nową sekcję, przygotować niezbędną infrastrukturę organizacyjną oraz przeprowadzić zajęcia. W najbliższych tygodniach klub ogłosi nabór do nowej sekcji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15:34, upał taki, że naprawdę tutaj nic nie pomoże oprócz klimatyzacji w aucie. Jak ktoś musi otwierać okna, no to też tutaj za dużo wytchnienia nie wpadnie. Za to, jeżeli chodzi o wytchnienia od remontów, chcielibyśmy się ich pozbyć, ale jeszcze trochę. Do końca jeszcze tego roku prace remontowe na odcinku Krajowej 12 Kaliszopatówek. Tu lepiej się teraz o tej porze nie przebijać, bo może być intensywnie. Brak oznakowania poziomego, podłużny uskok, spore nierówności i spadki, zwłaszcza na te urwane pobocza straszą w nocy, no ale spokojnie, wszystko jest ze słupkami, z pachołkami, z oświetleniem w odpowiednim momencie. No ale teraz słabo przyjezdny ten remontowany odcinek. Możecie objechać przez Tłukinie albo Szałę, a jeśli Szałę, to możecie też utknąć w okolicach Księżnej Jolanty, jest przejazd kolejowy. Jednym słowem, sporo czasu trzeba mieć jeszcze w zanadrzu, żeby dzisiaj ominąć intensywny ruch, a to wszystko jeszcze się troszeczkę rozmontuje. Wystarczy godzina, dwie i będzie lepiej. W Ostrowie remont wrocławskiej. Prace tu potrwają jeszcze kilka miesięcy, a odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich to jest ten właśnie, który jest remontowany. W przebudowie Ludochowskiego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej i przebudowa Krajowej Drogi nr 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna. Odcinek Zacharzew Lamki i Łąkociny. Wracając jeszcze do Kalisza, utrudnienia na Złotej. Na długim odcinku ta ulica jest jednokierunkowa. Czasowa zmiana organizacji ruchu i przebudowa od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tu powstaje droga dla pieszych i rowerów i utrudnienie na Górnośląski oznaczone pachołkami. Wymiana kostki brukowej na przystankach po obu stronach w pobliżu Serbinowskiej. A pamiętajcie też, że od jutra będzie wprowadzony całodobowy ruch wahadłowy na odcinku od Łódzkiej 263 w Kaliszu do skrzyżowania z Kościelną oraz ulicą Jana Pawła II. I tutaj utrudnienia będą intensywne, a na razie możemy się spodziewać jeszcze tego, że mogą się zmieniać różne sytuacje związane z pogodą i to też weźcie pod uwagę w swoich podróżach. A, okulary przeciwsłoneczne. Na pewno jako obowiązkowe w ciągu najbliższych dni.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. U nas troszeczkę z opóźnieniem, ale spodziewajcie się, że patrole to tu i tam również są dzisiaj. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących szybkość suszarkami. Czyli rusza akcja prędkość na drogach w Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek i akcja potrwa do niedzieli.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
11: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: Lady Punk by zaśpiewał z piątku na sobotę, czy jakoś tak, ale to bardzo poważna sprawa. Jeżeli w weekend zgubiliście kasę w Kaliszu, no to Komenda Miejska Policji w Kaliszu

0: tę kasę ma. I poszukuje właściciela pieniędzy odnalezionych właśnie w nocy z piątku na sobotę w Kaliszu na ulicy Mariańskiej. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum. Oczywiście dotyczące kontaktu z policją, bo trzeba sobie przypomnieć okoliczności zgubienia, ile tej kasy było i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie sprawa świeża.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: ten czas nie, jak śpiewa Demon. Jejku, ile ja mam lat, jak Makarena ma 30. Dokładnie 3 sierpnia w 1996 roku Los Del Rio singlem Macarena rozpoczął 14-tygodniową dominację na amerykańskiej liście przebojów. Więcej nie liczymy.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.
9: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: 30 to mało, tyle na słup kurtęci teraz, ale na przykład w Kępnie dzisiaj ma być do 33, a w ogóle w najbliższych dniach do czwartku ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach, które już teraz obowiązuje, i zobaczymy na termometrach od 30 do 34 stopni. Przed nami też temperatura minimalna w nocy od 18 do 22, więc tropikalne noce. Biometr dzisiaj już niekorzystny, ciśnienie powoli spada i z południa napływa do nas masa powietrza zwrotnikowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Policja szuka sprawcy napaści na Ukrainkę w centrum Bydgoszczy. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Zwrot ma być na kartę. Dorota Wertycka. Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
4: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
5: Policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
4: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
3: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
6: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
3: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
7: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
3: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białołęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez Sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
8: Prawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
3: A od 1 lipca w aplikacji M-Obywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 kilometrów linii brzegowej od Dźwirzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy jeszcze do kantorów, a euro teraz średni bieżący kurs 4,30 zł, dolar amerykański 3,73 zł, frank szwajcarski 4,61 zł i funt brytyjski 5 zł i 2 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 16 i rozpoczynamy kolejną godzinę muzycznie tak intensywnie, jakby coś chcieli, tak wiecie. Gwóźdź wbić czy coś, to jest dobry rytm. Tak mi się wydaje, że chyba taki okej.

0: Reklama.
1: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: No, przyznaję, namachałam się rękoma. Jak machaliście nie tam, gdzie trzeba i zrzuciliście półkę albo coś spadło, coś się zepsuło, jakaś drobna usterka i okazuje się, że nie możecie naprawić. Złota rączka pomoże. Do 17 zgłoszenia 669-227-729, ale obowiązuje limit wieku, to znaczy taki powyżej 60. I Kalisz, tutaj taki program, który pozwala pomóc tym, którzy nie mogą sobie poradzić z usterkami dobowymi.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601-42-42-42.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: W ten czwartek ostatni już kuratorskie oprowadzanie po wystawie Kulisiewicz Akty to w Kaliszu. Szczegóły w wiadomościach o 16.30.

0: 16.30 sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski i o tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, co z kaliską urologią. Przypomnimy o kolejnej możliwości kuratorskiego obejrzenia wystawy Kulisiewicz Akty i powiemy o radości ostrowskich piłkarek nożnych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miał być już dawno otwarty, jednak dalej potrzeba czasu. Mowa o oddziale urologicznym w Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Dyrekcja placówki wystąpiła o kolejne przedłużenie okresu zawieszenia tego potrzebnego w południowej Wielkopolsce oddziału.
3: Szpital wystąpił do wojewody o przedłużenie decyzji pozwalającej na czasowe wstrzymanie działalności tego oddziału do końca października, ponieważ nie zakończyły się jeszcze prace remontowe, zarówno w oddziale, jak i w poradni. Zakres prac jest duży, no bo poradnia jest rozbudowywana z 30 metrów do 200, plus na oddziale modernizacja, więc zakres prac jest duży.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Kaliskiego Szpitala. Jak zapewnia placówka, zespół medyczny jest już gotowy i czeka na uruchomienie oddziału wraz z poradnią. Do tego czasu pacjenci urologiczni muszą szukać pomocy w innych placówkach leczniczych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kto nie zdążył wziąć udziału w pierwszym oprowadzaniu kuratorskim po wystawie Kulisiewicz Akty, ma drugą szansę. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w ten czwartek, 6 sierpnia, organizuje ostatnie takie oprowadzanie po tej wystawie.
4: Ja jako kuratorka będę miała szansę opowiedzieć Państwu o powstawaniu tej wystawy, zinterpretować niektóre prace, opowiedzieć więcej. Takie oprowadzenie kuratorskie myślę, że jest w stanie dużo wnieść do naszej wiedzy. Inaczej dzięki temu odbieramy tę sztukę. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia tej wystawy bez żadnego przygotowania. Po prostu, żeby wejść i poczuć ten klimat, bo klimat w tym miejscu też bardzo się liczy.
2: A zapraszała Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki, opiekunka zbiorów Kulisiewicza w Kaliskim Muzeum, a także kuratorka wystawy. Początek o 18:00, wstęp na zwiedzanie kuratorskie po okazaniu bezpłatnej wejściówki, które są do pobrania w siedzibie Kaliskiego Muzeum. Żeńska Ostrowia 1909 utrzyma się w drugiej lidze. W rewanżowym meczu barażowym w niedzielne popołudnie biało-czerwone pokonały 3-0 Fuchs Pułtusk i w nowym sezonie zagrają nadal w piłkarskiej drugiej lidze.
5: Piłkarki Ostrowie 1909 po sezonie były już zdegradowane z drugiej ligi kobiet po tym, jak zajęły 11 miejsce w swojej grupie. Niedawno jednak okazało się, że zagrają w barażach o miejsce w drugiej lidze z Fuchsem Pułtusk. W pierwszym meczu przed tygodniem, choć przeważały, przegrały ostatecznie na wyjeździe 1-2. W rewanżu w Ostrowie odrobiły straty i pewnie pokonały rywalki 3-0. Ostrowia 1909 prowadzenie objęła w 16 minucie po golu Patrycji Czerniejewskiej. W 36 minucie na 2-0 podwyższyła Aleksandra Krawiec. W 53 minucie Ostrowię przed stratą bramki uratowała Monika Gilekowska. W 67 minucie wynik na 3-0 dla Ostrowi ustaliła Patrycja Czerniejewska. Biało-czerwone w dwumeczu barażowym wygrały 4-2 i pozostały w drugiej lidze kobiet. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Upał, duchota, gdzie tu zaparkować? No takie problemy dzisiaj dla kierowców głównie, ale oczywiście też te remontowe. Między innymi na odcinku Kalisz-Opatówek, Krewa 12, tu brak oznakowania poziomego, podłużny uskok na całej długości. No i w dalszym ciągu jeszcze momentami słabo przejezdny ten remontowany odcinek. Objazdy przez Tłokienie albo Szały. Jeszcze w Kaliszu utrudnienia na Górnośląskiej, w pobliżu Serbinowskiej, wymiana kostki brukowej, Złota jest jednokierunkowa na krótkim odcinku, a właściwie może i dłuższym. Utrudnienia dronda żołnierzy niezłomnych do ulicy Długosza, zależy jak na to patrzeć. A dorzucamy jeszcze do tego Ostrów Wielkopolski, remont wrocławski. Tu potrwa kilka miesięcy. W przebudowie jest Leduchowskiego i za Ostrowem w stronę Krotoszyna odcinek Zacharzew Lamki, Łąkocinem. Ta droga krajowa nr 36. Również utrudnienia związane z pracami.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Za niewiele ponad miesiąc, od 4 września, początkujących kierowców obejmą nowe zasady jazdy. Okres próbny i zasada bezwzględnego 0 promila alkoholu we krwi. Surowsze konsekwencje dotkną też osoby z wieloletnim stażem. Prowadzenie auta mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy będzie oznaczało cofnięcie wszystkich uprawnień na 5 lat.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 17.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270. 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kup

0: kopalni do kosmosu. Takie są plany. Przynajmniej jeśli chodzi o likwidowanej od sierpnia kopalni Błych w Katowicach, ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Ten temat przyziemny czy kosmiczny, jak wolicie, w wiadomościach o godzinie 17 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A z gwiazdami muzycznie będzie was tutaj zabierał w taką podróż kosmiczną. Damian Klimiński, zapraszam w jego imieniu, w swoim. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 31 stopni. Ciepło, bardzo ciepło, to jeszcze nie maks, jeśli chodzi o prognozowaną maksymalną temperaturę na dzisiaj i ostrzeżenia przed upałami. Przypomnę, cały czas obowiązują do końca dnia pogodnie i słonecznie, a co wydarzy się w nocy? Jest niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia tego, że jakieś burze gdzieniegdzie w regionie się pojawią, więc może zagrzmieć. Do tego słaby wiatr póki co wiejący ze wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Będzie upał. Termometry mają pokazać do 38 stopni. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny, zapowiada minister finansów. Dorota Wardecka. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
4: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
3: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
5: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
3: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
6: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
3: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów, to jednak nie koniec zmian i udogodnień.
7: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
3: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
8: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
3: BGK przeznaczy 500 mln zł na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Początek tygodnia, Damian Kliński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. 3 minuty już po godzinie 17:00, pink na początek naszego dzisiejszego spotkania.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.

0: 4,99. Wybierz z połem.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.

14 minut po godzinie 17, 3 sierpnia w kalendarzu. W kalendarzu świąt nietypowych to na przykład Światowy Dzień Arbuza. No lato, wakacje, przekąska na takie upalne dni w formie arbuza, idealna wręcz. A kupno arbuza to jest bardzo trudna logistycznie sprawa. To jest logistyczne przedsięwzięcie, trzeba się znać troszeczkę. Internet na szczęście podpowiada, jaki arbuz wybrać, żeby był na 100% pyszny i smaczny. I tutaj podpowiedź, którą się z wami podzielę. Otóż chodzi o tą plamkę, która na spodzie arbuza się znajduje. Warto by była ciemnożółta albo kremowa, byle nie biała. Arbuz musi być ciężki jak na swój rozmiar. Lepiej, żeby skórka była bardziej matowa niż błyszcząca, bo błyszcząca skórka często świadczy o niedojrzałości tego arbuza, a przy stuknięciu powinien wydawać głuchy, głęboki odgłos. No i proszę bardzo, to sprzedawczyni będzie się wam bacznie przyglądać, kiedy będziecie tak badać arbuza, zanim go kupicie, ale kto wie, może warto. Sienna Spiro w głośnikach już teraz Material Lover, a w kolejce jeszcze m.in. Smash Mode i słynny przebój ze Shreka, to już za krótką chwilę.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dobrze zaczęli, oby tak dalej, myślą sobie kibice trójkolorowych. Powiemy co nieco na temat udanej inauguracji rozgrywek KKS-u Kalisz w trzeciej lidze. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 17.30.

0: Na zegarach w tej chwili już 17.30, czyli czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek będzie apel o opiekę nad grobami weteranów, będzie też o kolejnych upałach, a na koniec o udanej inauguracji rozgrywek KKS-u w trzeciej lidze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zadbajmy o groby naszych bohaterów, tych, którzy walczyli o naszą wolność, apeluje Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia, który od lat dba o pamięć takich osób i miejsca ich spoczynku, włączając w to mieszkańców swojej gminy. W tym roku, w przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, między innymi z harcerzami z drużyny harcerskiej Czerwone Maki Ziemi Cekowskiej oraz społecznikami, posprzątał grób uczestników Powstania Warszawskiego, a później mieszkańców gminy Ceków Kolonia, Łucji i Stefana Adamczyków oraz ich syna Lecha, którzy spoczywają na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. Wcześniej pracownicy cmentarza niszczający nagrobek bezpłatnie wyremontowali. Większość grobów takich osób jednak nie ma tyle szczęścia.
3: I to nie tylko chodzi o powstańców warszawskich, że jeżeli nie ma dzieci, wnuków, jest kolejne pokolenie, no to ten grób staje się zapomniany. I je widać na cmentarzach. To w zależności na jakim terenie ten grób jest położony administracyjnie, no to dany samorząd też ma możliwości wnioskowania do wojewody, jeżeli jest to grób wojenny, albo do Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli jest to grób kombatanta. I wtedy ten grób bohatera naszego staje się takim symbolem oddania Polsce, który jest na cmentarzu, jest zadbany.
2: Apelował w programie Tak się mówi na antenie Radio Centrum Mariusz Chojnacki. Wniosek o oznaczenie grobu mogą składać samorządy, ale także rodziny i osoby mogące udokumentować udział zmarłego w walkach niepodległościowych. Taki grób może zostać wpisany do ewidencji IPN, ale też uzyskać tabliczkę grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski, znak Tobie Polsko czy Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Upał nie odpuszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla 23 powiatów w Wielkopolsce o wysokich temperaturach na kilka najbliższych dni. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni, temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 22 stopni. Prawdopodobieństwo sprawdzenia się prognoz to 90%, informuje IMGW. Alert pomarańczowy obowiązuje od poniedziałku 3 sierpnia od godziny 12 do czwartku 6 sierpnia do godziny 20. Stopień ostrzeżeń może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i mogą być do niego dodane inne zjawiska atmosferyczne. Udana inauguracja sezonu w BetClick trzeciej lidze piłkarzy KKS-u Kalisz. W miniony weekend w meczu pierwszej kolejki Kaliszanie pokonali na wyjeździe Flotę Świnoujście 1-0. Co ciekawe, był to pierwszy oficjalny mecz tych drużyn po 24 latach. Bramkę na wagę kompletu punktów zdobył w 59 minucie płaskim strzałem z kilkunastu metrów Radosław Zając. Jednak jak przyznał Radiu Centrum trener KKS-u Artur Derwin, w pierwszej połowie w grze jego zespołu było dużo nerwowości, a od straty gola uratował ich Maciej Krakowiak, broniąc rzut karny.
4: Te pierwsze mecze niosą za sobą taki spory ładunek emocjonalny i to na pewno w tych pierwszych 30 minutach nawet mogliśmy to zaobserwować na naszych graczach. Natomiast w drugiej połowie już wyglądało to niebo lepiej z racji tego, że już byliśmy nieco spokojniejsi. Już sobie tą grę zaczęliśmy układać, już było więcej płynności w tych atakach. Po jednym z nich zdobyliśmy gola i się okazuje, że debiuta. Na sam koniec cieszymy się, okazuje się, że to była złota bramka.
2: Piłkarze KKS-u nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek, bowiem już w tę środę rozpoczną rozgrywki w Pucharze Polski. Na początek zmierzą się na wyjeździe ze Spadkowiczem z pierwszej ligi, Górnikiem Łęczna. Tymczasem pierwszy ligowy mecz przed własną publicznością KKS-iacy rozegrają w niedzielę 9 sierpnia, kiedy to na stadionie Przyłódzkiej podejmą Unię Swarzędz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: 26 minut pozostaje do godziny 18. My po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Godziny szczytu powoli już dobiegają końca, ale warto pamiętać o miejscach, gdzie trwają prace drogowe. I takim miejscem jest m.in. remontowany odcinek drogi krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj już od Zdun, a nawet wcześniej, jadąc w stronę Opatówka od Kalisza, zwolnicie. Tam słupki, tam trwające prace. No i bardzo ważna informacja jest taka, aby faktycznie dostosować się do ograniczenia prędkości 40 km na godzinę, bo na całej długości tego remontowanego odcinka czekają na Was niespodzianki w postaci wysokich, ostrych, w żaden sposób niezłagodzonych spadków między poziomami tej jezdni, więc można samochód uszkodzić jak najbardziej, w szczególności jadąc na przykład nocą, no i nie stosując się do ograniczenia prędkości. Przy tych uskokach zdecydowanie warto zwolnić nawet poniżej tych 40 km na godzinę. Mamy także pracę i w samym Kaliszu. Między innymi mamy utrudnienia na Górnośląskiej oznaczone pachołkami wymiana kostki brukowej. Ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Mamy także w Ostrowie Wielkopolskim remont ulicy Wrocławskiej, a także przebudowę drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: I teraz jeszcze bardzo ważne przypomnienie dla wszystkich kierowców. Dzisiaj ruszyła ogólnopolska akcja Speed, będąca częścią wielkiej europejskiej kontroli organizowanej przez Roadpol. Kierowcy muszą zatem mieć się na baczności. Tygodniowe działania policji potrwają do niedzieli, do 9 sierpnia. W tym czasie mundurowi będą patrolować wyznaczone odcinki dróg, wykorzystując ręczne mierniki prędkości oraz radiowozy oznakowane i nieoznakowane z wideorejestratorami. Krótko mówiąc, nawet ci, którzy zwykle się spieszą, warto by w tym tygodniu odkryli uroki jazdy zgodnej z przepisami, bo pamiętajcie, że do wolniejszej jazdy mandaty motywują nawet bardziej niż wysokie ceny paliw.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Szerokiej drogi zatem za 23 minuty 18 w głośnikach Przona i Zły.

0: 80. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: Radio na wakacje.

13 minut zostaje do godziny 18, poniedziałkowe popołudnie z Radiem Centrum. Upalne popołudnie, trzeba przyznać. Jak długo pozostaną z nami upały, jak długo ta fala upałów będzie trwać? No jeszcze kilka dni według ostrzeżeń IMGW, bo te obowiązują do czwartku, więc do czwartku najpewniej tych upałów możemy się spodziewać i temperatura, jakiej spodziewać się możemy jutro, to do 34 stopni maksymalnie. I w środę najgoręcej do 35 stopni. Z czwartku na piątek już ma zrobić się zdecydowanie chłodniej. Dzisiaj temperatura w Kaliszu przynajmniej nie osiągnęła jeszcze swojego maksimum, jeśli chodzi o to, co było prognozowane, ale 30 przekroczyła, więc całkiem ciepło. Ciepło też w tej piosence, bardzo letniej, wakacyjnej. W dzień gorącego lata, jak znalazł, proszę bardzo, Big Day.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dunaj w Budapeszcie ma zaledwie kilkanaście centymetrów i podobna sytuacja na wielu rzekach w Europie, także na Wiśle. O tej kryzysowej sytuacji na rzekach Europy w związku z suszą oczywiście będziemy mówić niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 18.
2: Reklama.
0: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejny upalny dzień przed nami. Jutro na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski maksymalnie nawet do 34 stopni. Pogodnie, niemal bezchmurnie, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie najlepsza sytuacja na europejskich rzekach, także na Wiśle. Kolejny przechwycony nad morzem rosyjski samolot zwiadowczy. Będą też barwy kampanii. Chodzi o głosowanie w Krakowie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ren i Dunaj wysychają, na Węgrzech i w Niemczech sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 Polski. Wodowskaz na Wiśle na wysokości bulwarów w Warszawie wskazuje ponad 100 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy podkreślają, sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa. Warszawiacy przyznają, że z każdym dniem jest coraz płyciej.
4: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
5: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
3: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok lej i zagłębienie. Przed południem 60 km na północny zachód od Tłęby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Co jednak niepokoi, to że to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. W piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła IUA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać niebezpieczeństwo. Dożywocie grozi 18-letniemu nożownikowi z Wrocławia. Młody obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jest podejrzany o atak w sobotę na 30-letnią kobietę. Miał jej zadać ciosy w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Nastolatek był dziś przesłuchiwany. Nieznany jest powód ataku i czy mężczyzna znał poszkodowaną.
6: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
3: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu, a areszt dla nastolatka. Poszkodowana miała już opuścić szpital. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnienie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, potem w ten sam samochód i pojazd osoby, która chciała pomóc poszkodowanym, uderzyło trzecie auto. Według policji wyjaśnienia wymaga kwestia oświetlenia pojazdów, ich widoczności i samo pojawienie się zwierzęcia na autostradzie. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
7: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
3: Wybory prezydenta Krakowa 27 września.
8: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne. Zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 12. pozycji. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek jest rozstawiona z siódemką do Kanady, przyleciała po treningach w Warszawie, ale przede wszystkim po urlopie. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao.
10: Bez większych oczekiwań, po prostu chciałabym prezentować dalej, tak jak prezentowałam przez większość tego roku, dość solidny poziom i myślę, że będzie parę fajnych tygodni, gdzie też warunki będą mi sprzyjać.
9: Na kort już wczoraj wyszła Magdalena French, ale jej mecz z Leonią Zhongzhou z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4. Dokończenie spotkania dziś wieczorem.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweńska gwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania, poinformowała w poniedziałek jego ekipa, czyli UAE. Pięciokrotny triumfator Tour de France po zakończeniu Wielkiej Pętli wahał się, czy wystartować w Hiszpanii. Pogacar uczestniczył w Vuelcie raz w 2019 roku. Był wówczas u progu wielkiej kariery, ale wygrał klasyfikację młodzieżową, a w generalnej zajął trzecie miejsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 18.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 18. Ciekawie się zrobi w kosmosie w tym tygodniu. Rakieta uderzy bowiem w Księżyc. Będzie błysk, pióropusz i nowy krater. Dokładnie to porzucony człon rakiety Falcon 9 Ilona Muska uderzy i to już w środę o godzinie 8:35 rano. Wtedy będzie miała miejsce ta kosmiczna kraksa. Astronomowie na wszystkich kontynentach już ustawiają teleskopy, a koreańska sonda specjalnie zmienia tryb pracy, żeby przelecieć obok, kolizję zarejestrować. No i to będzie w sumie jeden z najlepszych, najbardziej zapowiedzianych kosmicznych zdarzeń, jakie kiedykolwiek do tej pory mieliśmy okazję śledzić, bo znamy dokładnie miejsce i czas. Rakieta jest pozostałością misji z ubiegłego roku, no i stała się takim nikomu niepotrzebnym, gigantycznym, kosmicznym śmieciem. Grawitacja sprawia, że w środę uderzy w Księżyc. Waży 4 tony, ma 12 metrów długość i kształt. To taki wielki, pusty cylinder. No i uderzy w Księżyc z prędkością trzykrotnie większą od prędkości dźwięku, bo mowa tutaj o 8700 km na godzinę. Jak na standardy kosmiczne, prędkość okazuje się nie jest w ogóle imponująca. Można powiedzieć, że cylinder wlecze się w stronę Księżyca niczym mikrokar na autostradzie, ale mimo to siła uderzenia i tak będzie dość duża. Pozostawi po sobie krater na Księżycu. No i w powietrze to źle powiedziane, w przestrzeń uniesie się pióropusz pyłu i skał, bo grawitacja na Księżycu niewielka i atmosfery też brak i najpewniej tak to właśnie będzie wyglądało. Naukowcy do końca pewni nie są, jak to w 100% będzie wyglądało. W środę rano się dowiemy. No i mimo, że Elon Musk tak nam nieładnie w kosmosie śmieci, to naukowcy bardzo się z tego faktu cieszą, bo mają darmowy, bardzo interesujący kosmiczny eksperyment wywołany w sumie dość przypadkowo. My też skorzystamy, będziemy mogli to zobaczyć najpewniej w sieci już w środę od rana te zdjęcia będą krążyć.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Zajrzymy do ogrodu społecznego, sprawdzimy także, co u ostrowskich żużlowców. Wszystkie te tematy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu już o 18.30.

0: The Weeknd i Blinding Lights. To już za nami, 18.30 na zegarach. Teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy do ogrodu społecznego w Pleszewie. Pomagamy i chronimy. To hasło przyświeca nie tylko na służbie. A na koniec będzie o planach ostrowskich żużlowców na utrzymanie w drugiej ekstralice.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszewski Ogród Społeczny przy ulicy Krzywoustego rozkwita. Zielona inicjatywa nie tylko przynosi pierwsze plony, ale także zbliża do siebie mieszkańców. To miejsce pokazuje, że wspólna praca potrafi odmienić przestrzeń i stworzyć prawdziwą sąsiedzką wspólnotę.
4: Pomysł okazał się tak trafiony, że pleszewianie zaczęli rozwijać ogród na własną rękę. Obok skrzyń pojawiły się duże donice, a w gruncie posadzono m.in. pomidory, maliny, dynie. Obecnie z ogrodu korzysta 6 użytkowników, ale w przyszłym roku do projektu mogą dołączyć kolejne 4 osoby. Owoce, warzywa, kwiaty, zioła osiągają tu imponujące rozmiary, a opiekunowie skrzyń zbierają już pierwsze ekologiczne plony. Fasolkę szparagową, ogórki, a wkrótce także zbiorą pomidory. W ogrodzie nie brakuje sałaty, porów, selera, pietruszki i wielu innych warzyw. Zaczęliśmy w maju. Skrzynie zostały zakupione w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Nawieziono do nich ziemię, a użytkownicy sami zdecydowali, co chcą uprawiać. Najważniejsze jest jednak to, że ludzie wychodzą z domu, spotykają się i integrują, mówi Basia Pietrowska, organizatorka społeczności lokalnej w Pleszewie. Nad ogrodem czuwa miasto i gmina Pleszew oraz Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Zaś inicjatorką przedsięwzięcia była Izabela Świątek, zastępczyni burmistrza, która chciała ożywić tę przestrzeń i stworzyć miejsce sprzyjające sąsiedzkim spotkaniom. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Błyskawiczna reakcja policjanta po służbie sprawiła, że starszy mężczyzna w porę otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Zdarzenie miało miejsce na jednej z ulic w Ostrowie Wielkopolskim.
5: Policjant Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, aspirant Miłosz Kołdyn, po raz kolejny udowodnił, że hasło "Pomagamy i chronimy" obowiązuje również poza godzinami służby. Funkcjonariusz, przyjeżdżając ulicą Kryjską w Ostrowie Wielkopolskim, zauważył leżącego na chodniku seniora. Mężczyzna w wieku około 70 lat poinformował policjanta, że prowadził swój motor, gdy nagle poczuł się źle. Jak przekazał, zasłabł i przewrócił się na chodnik. Funkcjonariusz pomógł seniorowi, monitorował jego stan i zapewnił mu wsparcie na czas przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowo-ostrowskiej policji. Po przybyciu ratowników funkcjonariusz przekazał im wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu zdarzenia oraz stanu seniora. Dzięki jego czujności, odpowiedzialności i szybkiej reakcji senior w porę otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Mieli walczyć o play-offy i czołowe lokaty, a zawodzą na całej linii i spadek zagląda im w oczy. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy stracili definitywne szanse na play-offy i pojadą po sezonie zasadniczym w rundzie play-down, by uniknąć spadku do Krajowej Ligi Żużlowej. Póki co zespół z dużymi nazwiskami jest jednym z głównych kandydatów do degradacji, chyba że uda się zakontraktować młodych, ambitnych żużlowców, bo przebrzmiałe gwiazdy i byli mistrzowie świata to już niestety zgrane karty.
6: Musi szukać pozytywów, trzeba po prostu dalej pracować i dawać z siebie wszystko i w końcu to wszystko musi zagrać. Ja też wiele meczy ze swojej strony zawiodłem, aczkolwiek cały czas robiłem to samo, cały czas ćwiczyłem, cały czas trenowałem i gdzieś w końcu tego efekty przyszły, więc myślę, że tutaj my jako drużyna też musimy się wziąć w końcu w garść, dawać z siebie wszystko, wykorzystywać dobrze te przerwy, ten wolny czas, który mamy na różne treningi, czy może niektórzy odpoczynek, zależy jak kto woli, komu co pomaga. No bo mówię, jesteśmy przy końcu sezonu, tutaj cudów nie zdziałamy na pewno, tylko no mówię, trzeba gdzieś znaleźć optymalną formę u wszystkich i mniej przegrywać, a więcej zacząć wygrywać.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk. Do końca rundy zasadniczej Munfin Magnusowi pozostały jeszcze 2 mecze. Później rozpocznie się decydująca batalia o utrzymanie w fazie playing down, gdzie zwycięstwo w pierwszym 2 meczu zapewni utrzymanie, a ewentualna porażka sprawi, że dojdzie do decydującego pojedynku o być albo nie być w Metal Kas drugiej ekstralidze. Podobnej sytuacji jak Ostrowianie jest zespół z Krosna, który zamyka tabelę, choć miał aspiracje związane z awansem do PGE Ekstraligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: 14 minut zostaje do godziny 19 i teraz już Lady Punk w głośnikach z apelem o to, żeby zostawić Titanica, a dzisiaj okazja do świętowania także wśród takich osób z imieniem jak Lidia, Nikodem, Augustyn, Marianna, Miłosław. To są nasi dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla nich.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil. Kolejna porcja faktów wartej uwagi z Polski i ze świata już o godzinie 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: W ciągu dnia na termometrach możemy zobaczyć nawet do 34 stopni. Tak brzmią ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez IMGW na jutro i kolejne dni, jeśli chodzi o trwającą falę upałów. Jutro także sporo słońca, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północnego wschodu. Ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie najlepsza sytuacja na europejskich rzekach, także na Wiśle. Kolejny przechwycony nad morzem rosyjski samolot zwiadowczy. Będą też barwy kampanii. Chodzi o głosowanie w Krakowie. Upały, burze, ulewy, za chwilę o pogodowym rollercoasterze. Potem wakacyjne kontrole sanepidu i policyjne na drogach. Będzie też o powrocie programu CPN, czyli o tańszym paliwie. Marcin Krzamiński. 40-stopniowy upał możliwy w kolejnych dniach, informują synoptycy. Do końca tygodnia pogoda nam nie odpuści. Będzie nie tylko gorąco, możliwe też burza, miejscami grad. Najwyższe temperatury będą w środku tygodnia, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
4: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie.
3: Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni, co widać na mapach pogodowych. Tam do czwartku włącznie spora część kraju z ostrzeżeniami przed upałami i są to w większości regionów ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Z kolei jeszcze przez godzinę na krańcach południowych, a w części Mazowsza, Podlasia i Łódzkiego miejscami do nocy lub rana ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, lokalnie z gradem. Nieprawidłowości w 15% sprawdzonych obiektów przez sanepid. To bilans pierwszego miesiąca wakacji. Większość interwencji odbyło się w największych miastach kraju. Przeważają problemy sanitarne, takie jak nieprawidłowe przechowywanie produktów i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
5: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400. Interweniujemy za każdym razem, kiedy osoby będące na wypoczynku bądź rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości.
3: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Sanepid nie stwierdził tam poważniejszych nieprawidłowości. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem między innymi takich akcji. Ocenia Marcin Fliger z Global Road Safety Partnership.
6: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
3: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w piątek. Pozostajemy przy motoryzacji. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. To na pewno nie będzie kalka tego, co na wiosnę. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
3: Rząd twierdzi, że plany z szerszym pakietem CPN pokrzyżował prezydent. Skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Turecki Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvaroszem. W razie niepowodzenia w meczu z ekipą z Budapesztu zabranie udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji powalczą z Monako, a więc trudniej wylosować się nie mogło. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał też GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwumeczu HPL Tel Awiw o awans do fazy zasadniczej zagra z Atalantą Bergamo. Argentyńczyk Mauricio Pochettino przedłużył kontrakt z reprezentacją USA i pozostanie jej trenerem na kolejne 4 lata, czyli do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Były trener m.in. Tottenhamu i PSG, który objął stery w październiku 2024 roku, poprowadził kadrę USA do 1/8 finału, w którym współgospodarze turnieju przegrali 1-4 z Belgią. Wciąż będziemy mieli polskiego koszykarza w lidze NBA. Los Jeremiego Sochana nie był pewny, ale ostatecznie reprezentant naszego kraju trafił do Portland. Będzie tam musiał jednak powalczyć o zaufanie i o minuty, bo jego akcje za oceanem mocno spadły. Michał Waszkiewicz.
9: Jeremy Sochan przez pierwsze 3 lata w NBA był ważną postacią w San Antonio Spurs. Zazwyczaj wychodził w podstawowej piątce, a legendarny trener Greg Popowicz mocno na niego stawiał. Kibice liczyli, że nasz rodak zrobi dużą karierę, mówi Artur Kwiatkowski z kanału Plusy Sport.
10: Nikt nie oczekiwał, że w pierwszym sezonie będzie nie wiadomo jaką gwiazdą, ale że jednak jest w stanie nią zostać, a się okazało, że jest troszkę inaczej.
9: Problemem w Teksasie okazało się zdrowie Polaka i przede wszystkim koszmarny rzut, którego nie udało się poprawić.
10: Tych mankamentów jest więcej niż nam, Polakom, się wydawało.
9: Spurs zrezygnowali z Sochana na początku roku. Ten trafił do New York Knicks, którzy wywalczyli ostatecznie tytuł. Polak grał tam jednak bardzo mało. Teraz spróbuje swoich sił w dużo słabszych Portland Trail Blazers. Podpisał roczny kontrakt, ale nie gwarantowany, a to oznacza, że jego nowy klub w każdej chwili będzie mógł z niego zrezygnować.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 19. Benson Boom w głośnikach.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Ja się z

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra 2026, a ja przypomnę, że policja poszukuje pechowca, który może stać się szczęśliwcem. Chodzi o pieniądze. Pieniądze znalezione i pieniądze poszukują właściciela. No właśnie, całkiem ciekawa sytuacja, prawda? Można zgłosić się na policję po pieniądze. Ale oczywiście, wiadomo, ważne są pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby te pieniądze faktycznie trafiły do swojego właściciela. Chodzi o pieniądze odnalezione w nocy z piątku na sobotę w Kaliszu na ulicy Mariańskiej. A więcej szczegółów znajdziecie chociażby w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. 17 minut po godzinie 19. A co przed nami, jeśli chodzi o wakacyjne przeboje? Velvet Chemistry, będzie także Big in Japan, a także ITP, ITD od Sanach. To już za kilka chwil.

0: Big in Japan i Alphaville w głośnikach, no a jak się okazuje, już niebawem Kobyla Góra znów stanie się miastem. Ponownie stanie się miastem, bo jak się okazuje, Kobyla Góra 200 lat temu też miastem była. To od 1 stycznia 2027 roku. A my do informacji z regionu z tym między innymi tematem wrócimy już za kilka chwil o godzinie 19.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: 19.30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu, a te przedstawi już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od odzyskanych praw miejskich przez miejscowość w powiecie ostrzeszowskim. Będzie o ważnym wyzwaniu oraz piłce nożnej dla seniorów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 1 stycznia 2027 roku Wielkopolska zyska dwa nowe miasta. Jednym z nich będzie Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim. Dla tej miejscowości oznacza to odzyskanie praw miejskich po przeszło 200 latach. Orędownikiem ponownego uczynienia Kobylej Góry miastem był wójt Wiesław Berski, który w kwietniu był gościem programu Tak się mówi na antenie Radia Centrum. Tak wtedy tłumaczył te starania.
3: Tak naprawdę już od kilku lat rozmawialiśmy w tym temacie nie tylko w gronie samorządowym, ale też mieszkańcy czy goście się pytali, czy ja planuję, czy samorząd planuje powrót do praw miejskich Kobylej Góry, gdzie te prawa miejskie utraciła w 1793 roku. Ten temat jakby został bardziej poruszony w ubiegłym roku, gdzie też pan Rogalski, historyk, mówił nam, że w przyszłym roku Kobyla Góra ma 640-lecie nadania imienia Kobyla Góra. Dlatego też mówiliśmy, że fajnie by było może połączyć te dwa wydarzenia.
2: W tej sprawie między innymi przeprowadzono konsultacje społeczne, w których prawie 61% głosujących opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich. W mediach społecznościowych przeciwnicy tych starań przedstawiali wiele argumentów przeciw, m.in. potencjalny wzrost podatków czy ograniczenie dotacji, które trafiały do gminy. Mimo tych wątpliwości radni gminni byli niemal jednomyślni. 10 głosów za i jeden wstrzymujący się i opowiedzieli się za planami odzyskania praw miejskich. 30 lipca w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca, w którym ogłoszono m.in. nadanie praw miejskich Kobylej Górze.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Dodatkowe 5000 zł dla Barbary, bohaterki tegorocznej akcji Pomaganie za Jechanie. Żeby tajemniczy sponsor wsparł zbiórkę, konieczne jest ukończenie specjalnego wyzwania.
4: Sponsor, który nas wspiera na akcję już w tym roku trzeci raz, wpłaci 5000 zł na challenge.
5: Dokładnie, challenge, który będzie polegał na tym, żeby zebrać 20 tysięcy
4: kilometrów.
5: Każda aktywność, rower, bieganie,
4: pływanie,
5: nordwalking, wszystko,
4: spacery.
5: Wszystko, co możecie zapisać na swoich, nie wiem, zegarkach, telefonach, każda aktywność się liczy. Jak zbierzemy te 20 tysięcy, wtedy sponsor płaci 5000 zł dla Basi.
2: Przekazują członkowie akcji Pomaganie za Jechanie. Wyzwanie ogłoszono 29 lipca, a czas na jego ukończenie to 30 dni. Zdjęcia dokumentujące kilometry pokonane dla Barbary możecie wrzucać w komentarze pod specjalnym postem w mediach społecznościowych akcji Pomaganie za Jechanie. Tego jeszcze w Kaliszu nie było. KP Kalisja uruchamia sekcję walking footballu, czyli piłki nożnej dla seniorów. Zajęcia będą odbywać się bezpłatnie dzięki projektowi PZPN, do którego przystąpił klub. Walking football umożliwi grę w piłkę nożną dostosowanej do możliwości uczestników w formule. Głównym założeniem projektu jest promocja zdrowego stylu życia, integracja społeczna oraz stworzenie przestrzeni do regularnej aktywności ruchowej dla seniorów, powiedziała Radiu Centrum Elżbieta Antczak, prezeska KP Kalisja. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej klub będzie mógł uruchomić nową sekcję, przygotować niezbędną infrastrukturę organizacyjną oraz przeprowadzić zajęcia. W najbliższych tygodniach klub ogłosi nabór do nowej sekcji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Najlepsze wieści. Lekarze ostrzegają przed długimi kolejkami do wizyt i badań. To mogą być konsekwencje zmiany sposobu finansowania nadwykonań. Ten temat szerzej już o godzinie 20, ale zdradzimy także, dlaczego warto zrezygnować z obsadzania przydomowych ogrodów, ogródków tujami. Szwedzcy eksperci apelują o to. Dlaczego też tego się dowiemy już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: W ciągu dnia na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski zobaczymy nawet do 34 stopni. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia w całym naszym regionie jutro w dalszym ciągu obowiązują, jak i w ciągu kolejnych dni fala upałów trwa. W najlepsze jutro sporo słońca, niewiele chmur, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północnego wschodu, ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali. Noc również nie da zbyt dużego wytchnienia, bo nocą temperatura najniżej spadnie do 22 stopni w najchłodniejszym momencie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragedia na Hulajnodze pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek. Lekarze ostrzegają przed dłuższymi kolejkami do wizyty i badań. Metamorfoza w centrum Warszawy. Odwiedzimy ulicę Złotą. Marcin Krzemiński. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło około południa we wsi Sypień. Opisuje ustalone już okoliczności wypadku nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
5: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
4: Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Ustalane będzie, kto opiekował się dzieckiem w chwili wypadku. Zwłaszcza, że prawo kategorycznie zabrania korzystania z hulajnóg elektrycznych dzieciom do 13 roku życia. Jedna z trzech osób, wobec których prezydent wydał dziś postanowienia dotyczące zastosowania prawa łaski, to Piotr Staruchowicz, wieloletni kibic gniazdowy prowadzący doping kibiców Legii Warszawa z trybuny Żyleta, co potwierdził we wpisie na X-ie jego obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski. Pod koniec września 2025 roku sąd w Lublinie orzekł wobec Starucha zakaz stadionowy. Powodem ukarania było zachowanie i przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu wyjazdowego z Motorem Lublin. Dłuższe kolejki do wizyty i badań, takie mogą być konsekwencje zmiany sposobu finansowania nadwykonań. NFZ będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku, teraz płaci po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
6: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
4: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów czy pacjentów z kartą DILA. Blisko 1250 dzieci i nastolatków przebywa w ośrodkach dla małoletnich migrantów w hiszpańskich eksklawach w Afryce, Ceucie i Melilli. Ich liczba wzrosła wskutek ubiegłotygodniowego kryzysu migracyjnego, kiedy przedarło się tam z Maroka około 60 tysięcy osób. Władze Ceuty przypuszczają, że dzieci i nastolatków bez opieki jest w eksklawie więcej, ale nie zgłosiły się po pomoc. Szwedzcy eksperci apelują, by zrezygnować z obsadzania przydomowych ogrodów tujami. Gatunek okazał się wyjątkowo łatwopalny. W niedawnym pożarze w norweskim Drammen spłonęło ponad 100 domów. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
4: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już teraz po godzinie 20:00.

0: Run, Run, River, czyli remix wersji Davida Guetty, już za nami 16 minut, teraz po godzinie 20, a przed nami stały bywalec naszej radiowej listy przebojów, ostatnio aż z dwoma utworami w czołówce. Pierwszy niezmiennie numerem 1 jest od tygodni, na błysk to Dawid Podsiadło, a na miejscu 6 również Dawid Podsiadło z piosenką Sezon. Potem drugi utwór właśnie w tej chwili sięgamy, a na swoje ulubione utwory, przypominam, cały czas możecie głosować na rc.fm.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

Za 20 minut już godzina 21. Summertime w Radio Centrum trwa w najlepsze, a w ramach WTA w Toronto Magdalena Fręch rozpoczęła już swoje spotkanie. Póki co pierwszy set i 4-4, a już niebawem, bo o godzinie 21 Marcos Giron będzie przeciwnikiem Huberta Hurkacza. Także w ramach tego samego, w ramach ATP Montreal z kolei. Będziemy zerkać, jak sobie radzą polscy tenisiści, a tymczasem w głośnikach już Happy, czyli Pharrell Williams.

0: Bardzo gorąco, do czwartku przynajmniej, do czwartku, może i do piątku. Słuchajcie, tak wyglądają aktualne prognozy pogody i ostrzeżenia IMGW. Do tego tematu właśnie wrócimy niebawem, już o godzinie 21, ale także powiemy co nieco na temat liczenia kozic w Tatrach. Takie zadania mają specjaliści od przyrody w Tatrach właśnie. Owce też liczyli, podobno połowa zasnęła, ale teraz czas na kozice właśnie. Ile ich się doliczyli? Tego też się dowiecie już o 21.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejny bardzo ciepły dzień, do 34 stopni maksymalnie jutro na termometrach w Kaliszy, w regionie południowej Wielkopolski. Do tego bardzo dużo słońca ze słabym tylko wiatrem wiejącym z zachodu. Ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Właśnie minę
2: 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Bardzo gorąco, co najmniej do piątku. Za chwilę aktualne dane. Szczątki ludzkie z fragmentami ubioru znalezione w Ciechanowie. Będzie też o liczeniu kozic w Tatrach. Marcin Krzemiński. Tylko północ na mapach pogodowych na biało, to oznacza, że to jedyny rejon kraju, gdzie w najbliższych dniach nie będą obowiązywały żadne ostrzeżenia pogodowe. Resztę kraju synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. W przypadku upałów chodzi o niewielki fragment kraju, część Podlasia, Łódzkiego i Mazowsza. I są to ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia, ważne miejscami do rana. W przypadku upałów to głównie alerty średniego, czyli drugiego stopnia, a na południu, południowym wschodzie i w centrum najwyższego trzeciego. Tam w środku tygodnia nawet 40 stopni. Chłodniej ma się zrobić dopiero w piątek. Mamy więc kolejną falę upałów i niski poziom wody w rzekach. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, Polsce nie grozi blackout, czyli brak prądu. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy też Węgrzech.
4: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
3: Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju okresie. Do Węgier, podobnie jak do Polski, ochłodzenie ma dotrzeć w piątek, ale do tego czasu miejscami termometry mogą pokazać nawet do 42 stopni. W zaroślach na peryferiach Ciechanowa odkryto szczątki ludzkie z fragmentami ubioru, poinformowała ciechanowska policja. Przeszukiwanie terenu w tym rejonie funkcjonariusze prowadzili od soboty wieczorem, po tym jak spacerujący tam znaleźli część dłoni. Odkrycia dokonano przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji. Prowadzący działania funkcjonariusze korzystali z pomocy psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok. Szczątki zostaną przekazane do badań. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury w Ciechanowie. Śledztwo w sprawie ataku nożownika na kobietę we Wrocławiu nadal trwa. 18-letniemu obywatelowi Ukrainy grozi dożywocie po tym, jak prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa 30-letniej Polki, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury we Wrocławiu.
5: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
3: Teraz prokuratura złoży wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-latka. Służby potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania, dziś miała opuścić szpital. Wciąż nie zdradzają, jaki mógł być motyw ataku młodego mężczyzny. 786 kozic, w tym 95 tegorocznych młodych, zaobserwowano podczas wiosennego liczenia w całych Tatrach, podał Tatrzański Park Narodowy. To 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. TPN ocenia wynik jako pozytywny sygnał świadczący o poprawie rozrodu. Liczenie kozic w Tatrach od 1957 roku odbywa się wspólnie ze Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym i to jeden z najstarszych przykładów transgranicznego monitoringu przyrodniczego w Europie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 21:00.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

Rihanna i Calvin Harris za nami, 15 minut po godzinie 21. 3 sierpnia w kalendarzu, skoro jest sierpień już w kalendarzu, to znaczy, że niebawem wystartują dożynki. No i tak się składa, że jako pierwsza wystartuje gmina Żelazków już 14 sierpnia, gdzie gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Kolejne dożynki to gmina Godziesze Wielkie, 15 sierpnia, czyli dzień później, także Szczytniki, 15 sierpnia, miasto Kalisz, 16 sierpnia, 22 sierpnia to miasto i gmina Stawiszyn oraz gmina Mycielin, 23 gmina Ceków Kolonia, 23 także gmina Lisków, 29 gmina Brzeziny, 30 sierpnia gmina Koźminek, 30 sierpnia także gmina Opatówek, a dożynki powiatowe, gminno-powiatowe w Rychnowie będą miały miejsce w tym roku w gminie Blizanów, a to 6 września. Więcej o tych wydarzeniach nadchodzących w naszym regionie na południu Wielkopolski przeczytacie na naszej radiowej stronie www.rc.fm.

0: A Call Like You, Erin Collins za nami, 21:30 na zegarach, a teraz nie o dziewczynie jak ty, a o dziewczynach wakacyjnych, letnich, Girls of Summer, w głośnikach to już Aerosmith.
1: Summertime w Radiocentrum.
0: A w kolejce m.in. jeszcze Katy Perry czy Mrozu.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę płatniczą. Do tego tematu wrócimy niebawem, już o godzinie 22:00. Zajrzymy także do światowego rankingu tenisistek. Jak to na ten moment wygląda? Jak pozycja Iggy Świątek? Szczegóły już za moment.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro kolejny bardzo gorący dzień. Na termometrach w Kaliszu zobaczymy do 34 stopni. Ostrzeżenia przed upałami, ostrzeżenia przed burzami także mają obowiązywać, więc pogoda jutro bardzo niepewna i dużo może się dziać. Do tego słaby wiatr wiejący z północnego wschodu, ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polska hubem gazowym regionu, zapowiada minister energii. Potem u nas o ważnej zmianie w systemie kaucyjnym. Zajrzymy też do światowego rankingu tenisistek. Marcin Krzemiński. Polska ma się stać hubem gazowym regionu, mówi minister energii Miłosz Motyka przy okazji podpisania umowy wokół drugiej polskiej stacji przyjmowania skroplonego gazu. Stacja oprócz dostarczania gazu na rynek krajowy ma też pobierać skroplony gaz na eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększać tym samym bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ben O'Connor.
4: Drugi terminal FSRU ma zablokować możliwość szantażu energetycznego ze strony Rosji na lata, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Dzisiaj każda kolejna umowa, każde kolejne decyzje legislacyjne, inwestycyjne powinny służyć temu, by to bezpieczeństwo poprawiać, by to poczucie odporności naszej gospodarki wzmacniać.
4: Do 2030 roku Polska czterokrotnie zwiększy możliwości poboru surowca, mówi prezes zarządu Gaz-System Sławomir Hinz.
6: To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze zdolności regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych. To dla osób niezaznajomionych z branżą może też oznaczać ponad 200 statków zawijających do polskich terminali gazowych w Świnoujściu i w Gdańsku.
4: Łączna przepustowość polskich terminali w ciągu 4 lat będzie mogła z nadwyżką zaspokoić roczne zapotrzebowanie na gaz dla Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji razem wziętych.
3: Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To jak mówi Anna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
7: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
3: Nowe urządzenia działają już między innymi na warszawskiej Białołęce i w Zamościu. Były premier, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, zapowiedział podczas rozmowy na jednym z kanałów YouTube, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. 15 października to zresztą nieprzypadkowa data. Tego dnia 3 lata temu odbyły się ostatnie wybory parlamentarne. Sport. Iga Świątek nadal zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od października 2024 roku pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Obie w tym tygodniu zagrają od drugiej rundy w turnieju w Toronto. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwirzyna aż po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 22.
1: Same

Nick Kershaw w Radio Centrum, 17 minut już po godzinie 22. John Power przed nami, będzie też Rubens i Buenos. Dzisiaj jeszcze poniedziałek, jeszcze 3 sierpnia, jutro wtorek. Skoro świt, świętować będziemy między innymi Międzynarodowy Tydzień Psa Asystującego, Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. I tak to będzie jutro wyglądało w kalendarzu świąt nietypowych. A wschód słońca jutro już o 5.21. Bądźmy na to gotowi. Przed nami kolejny gorący dzień.

0: Kropla wieczności.
1: Życie w niewoli. Są chwile, kiedy życie wydaje się być więzieniem. Zostaliśmy stworzeni do życia w wolności, a kiedy ktoś lub coś lub jakieś okoliczności stają się ograniczeniem, czujemy się tak, jakbyśmy utracili tę wolność. Dobrze wiesz, o czym mówię. Może to być praca, może to być zajmowanie się dziećmi, domem. Nawet bieganie na bieżni może sprawić, że będziemy się tak czuli. Może to też być relacja, w której ktoś nas dominuje. Wydaje się nam, że wolność oznacza robienie tego, co chcemy, wtedy, kiedy chcemy. Ale to nieprawda. Wolność to coś, co znajduje się głęboko wewnątrz nas. Świadomość, że jesteśmy kochani. Że możemy być sobą. Że mamy wybór. Wolność to poczucie, że mamy wartość. Gdy tak jest, to inni mogą próbować zrobić nam cokolwiek, nawet zamknąć nas w więzieniu, ale wewnątrz wciąż jesteśmy wolni. Może właśnie dlatego Jezus powiedział, że przyszedł wyzwolić jeńców. Łatwo jest w odpowiedzi rzucić: cóż, ja nie potrzebuję żadnego wyzwolenia. Ale jednocześnie wiemy, że nie żyjemy w wolności. Czegoś nam brakuje. Jezusa.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: who's laughing now.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Metamorfoza w centrum Warszawy. Odwiedzimy ulicę Złotą, to już niebawem, o godzinie 23. Odradzimy także wraz z ekspertami obsadzanie przy domowych ogródków tujami. Dlaczego te tuje takie złe? O tym też posłuchamy już więcej za kilka chwil. Tymczasem daj to w głośnikach.

0: I zbliża się już godzina 23, więc ja za dziś serdecznie dziękuję. Dobrej, spokojnej nocy życzę. Damian Klimiński, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Pogoda na jutro.
0: Znów gorąco, znów upalnie, na termometrach 34 stopnie w Kaliszu, do tego sporo słońca, niewykluczone burze, ostrzeżenia zarówno przed upałami, jak i burzami wciąż aktualne, do tego słaby wiatr w ciągu dnia będzie wiał z północnego wschodu, w ciągu dnia także sporo słońca.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Właśnie minę 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tragedia na hulajnodze pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek. Lekarze ostrzegają przed dłuższymi kolejkami do wizyty i badań. Metamorfoza w centrum Warszawy. Odwiedzimy ulicę Złotą. Marcin Krzemiński. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło około południa we wsi Sypień. Opisuje ustalone już okoliczności wypadku nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
4: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
3: Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Ustalane będzie, kto opiekował się dzieckiem w chwili wypadku, zwłaszcza że prawo kategorycznie zabrania korzystania z hulajnóg elektrycznych dzieciom do 13 roku życia. Jedna z trzech osób, wobec których prezydent wydał dziś postanowienia dotyczące zastosowania prawa łaski, to Piotr Staruchowicz, wieloletni kibic gniazdowy prowadzący doping kibiców Legii Warszawa z trybuny Żyleta, co potwierdził we wpisie na X-ie jego obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski. Pod koniec września 2025 roku sąd w Lublinie orzekł wobec Starucha zakaz stadionowy. Powodem ukarania było zachowanie i przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu wyjazdowego z Motorem Lublin. Dłuższe kolejki do wizyty i badań, takie mogą być konsekwencje zmiany sposobu finansowania nadwykonań. NFZ będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku, teraz płaci po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
5: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
3: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów czy pacjentów z kartą DILA. Blisko 1250 dzieci i nastolatków przebywa w ośrodkach dla małoletnich migrantów w hiszpańskich eksklawach w Afryce, Ceucie i Melilli. Ich liczba wzrosła wskutek ubiegłotygodniowego kryzysu migracyjnego, kiedy przedarło się tam z Maroka około 60 tysięcy osób. Władze Ceuty przypuszczają, że dzieci i nastolatków bez opieki jest w eksklawie więcej, ale nie zgłosiły się po pomoc. Szwedzcy eksperci apelują, by zrezygnować z obsadzania przydomowych ogrodów tujami. Gatunek okazał się wyjątkowo łatwopalny. W niedawnym pożarze w norweskim Drammen spłonęło ponad 100 domów. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
3: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.